0: To jest SK Rock.
1: Iran wystrzelił pociski balistyczne i drony w kierunku baz USA. Kierownik pociągu z zarzutami po dramacie w Woli Bierwieckiej. W raporcie Tatry płaty śniegu jednym z największych zagrożeń.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zmasowany atak Iranu na cele USA. Co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwajcie i Jordanii. To odwet za amerykańskie uderzenia w rejonie cieśniny Ormus. Siły USA zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych. Ataki przeprowadzono 9 czerwca na rozkaz naczelnego dowódcy. Była to odpowiedź na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca.
2: To jest raport.
1: Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik Hołuj wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. A szczegóły zna Kinga Furch.
3: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz po zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbanie.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
3: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
1: A ten obecnie nie jest kierownikiem pociągu i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Grozi mu 8 lat więzienia. Trzeba spodziewać się kontroli, ale ważna jest też edukacja, mówią policjanci po wprowadzeniu nowych przepisów. Od kilku dni osoby poniżej 16 roku życia muszą nosić kask w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. Funkcjonariusze chcą przypominać o tych zmianach nie tylko dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład podczas szkolnych zebrań. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
5: Podczas takich spotkań policjanci mówią nie tylko o nowych przepisach, ale uświadamiają rodziców, jak niebezpieczne mogą być hulajnogi elektryczne.
6: Młodzież jest sprytniejsza i rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować, może ona się poruszać z taką prędkością.
5: Przyznaje Michał Łazur z policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie nowych przepisów to odpowiedź na rosnącą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych. Problem dotyczy przede wszystkim użytkowników hulajnóg elektrycznych.
7: Wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
5: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczanie prędkości i jazda dwóch osób na jednej hulajnodze.
1: A za brak kasku u nieletnich rodzice lub opiekunowie mogą dostać 100 zł mandatu.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są obecnie płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, między innymi na popularnej Orlej Perci. Mieczysław Ziach z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzega.
8: Do wysokości 1700 metrów już względnie letnie warunki. Natomiast wyżej, po północnych stronach, w żlebach zalega jeszcze sporo śniegu.
9: Edward Liotta, ratownik TOPR. Nawet jeżeli mamy niewielki ten płat śniegu, nie starajmy się ślizgać po tym śniegu, bo często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu, nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
10: No i rozumiem, że na te płaty śniegu raki, nie raczki.
11: I zdecydowanie, zapomnijmy już o raczkach, czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
1: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, a takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
12: Potrzebne by było to Zakopane jak dupie czy rak.
13: Pogoda.
14: Jak to było? Płaty śniegu kończą się w piargach?
13: Tak było. Czyli w wyższych partiach gór.
14: A,
13: sprawdził. Wojciech Góralski, no to proszę. Słuchajcie, muszę jeździć takie rzeczy.
15: Czekaj, wytłumaczmy to proszę. Kończą się w wyższych partiach gór płaty śniegu?
14: No tak, czyli na wysoko jest śnieg, a niżej go już nie ma.
13: Bo im czyli wyżej, tym zimniej.
14: Tak. No widzisz, teraz widzisz, jak jesteś w piargach, to i znaczy, uwaga, że jesteś wysokim człowiekiem.
15: No dokładnie, im wyżej, tym wyżej, słuchajcie.
14: Ja w życiu nie byłam w piargach.
13: Im wyżej, tym bliżej nieba, więc jakbyś bardziej ślisko, nie?
15: Stopni w Zakopcu, proszę pana.
13: No, słuchaj, no mało. 15 dzisiaj. dzisiaj jest w samym Zakopanem 15, ale im wyżej wejdziesz, tym jest zimniej. Proszę Państwa, na termometrach, tak jak już było wspomniane, dzisiaj temperatury będą troszeczkę niższe niż w ostatnich dniach. Być może niektórzy się przyzwyczaili, że czerwiec to lato, a tutaj jeszcze jednak wiosna. A nawet gdzieniegdzie jesień. Od stopni 13 w Krakowie, Katowicach, 14 w Kielcach, 16 w Łodzi, najcieplej w okolicach Bydgoszczy, Poznania i Warszawy, tutaj maksymalnie do stopni 20. No a do tego wszystkiego spore zachmurzenie i możliwe opady deszczu, które na początku dnia będą się pojawiały w rzeczonym już Zakopanem, w Krakowie, a później też i w Łodzi, i w Warszawie, i we Wrocławiu, i w Poznaniu, i w Bydgoszczy.
14: A w Piargach pada?
13: W Piargach też pada.
0: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
15: Jak wiadomo, góry są większe niż mniejsze, dlatego dzisiaj pytamy, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze niż jest.
14: Ale też jest Światowy Dzień Jazdy na rowerze. Świętujesz dziś, Kończu?
15: Co tam, Wojtku, u ciebie?
13: U mnie wszystko dobrze, ja już celebrowałem. Aniu, co u ciebie?
1: A truskawki większe czy mniejsze lepsze?
15: Tak. Większe.
14: Nie, mniejsze.
15: Wszystko, co większe, jest lepsze.
13: Długi?
15: Centkowany, kręty. Mamy coś jeszcze?

0: co powinno być większe, a co mniejsze niż jest. O tym dzisiaj z Państwem chcemy porozmawiać.
1: Ja chciałam tutaj zdementować pewną sytuację, która wystąpiła w naszych notatkach, ponieważ nie wiem, czy Wojtek, czy Kondzio zanotował, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Spodnie w pasie. I tak sobie myślę, że ja rozumiem, że spodnie w pasie mogły być większe, ale jak już mówimy o tym też, co powinno być mniejsze, to ja uważam, że odwrotnie. To pas w spodniach powinien być mniejszy.
2: Ja ostatnio kupiłem sobie pas do spodni i rzeczywiście, kurczę, no tych dziurek brakuje.
1: No chodzi mi o ten nasz pas taki.
2: A ta opona, co tam pas, po prostu no. U niektórych jest od ciężarówki, a u niektórych jak dętka od roweru.
0: Żeby konto w banku rosło tak szybko, jak mi tutaj w pasie rośnie, to...
1: O, panie, byliśmy tacy bogaci, że hej.
2: Proszę Państwa, dzisiaj uszeregujmy, usystematyzujmy to wszystko. 10 czerwca w 1985 roku we Wrocławiu po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej otwarto dla publiczności panoramę racławicką, czyli gigantyczne dzieło Wojciecha Kossaka i Jana Styki. No i z tej okazji właśnie rozmawiamy o tym, co powinno być wielkie, co powinno być mniejsze i na odwrót. No i czekamy na Państwa spostrzeżenia.
0: Tak, i to jest taka prawda, prawdenka, największa chyba i najlepsza prawda na świecie, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Państwo odpowiadacie tak?
3: No moim zdaniem większe zawsze powinno być większe od mniejszego.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Logiczne?
1: Kocham takie prawdy życiowe. Proszę cię, kupuję, absolutnie. A tymczasem Skarak dobrze rokuje i Paul McCartney, Come Inside.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: co powinno być większe, a co mniejsze, na przykład uznanie szefa kontra krytyka szefa.
1: No to się przekonamy dzisiaj. Mhm. Czy będzie większe, mniejsze i jak sytuacja się potoczy, co powinno być większe, co powinno być mniejsze. Dzisiaj pytamy was o to w związku z rocznicą otwarcia dla publiczności Panoramy Racławickiej. Kto widział?
2: Ja widziałem.
3: Ale za jednym zamachem?
0: Tak, się zamachnąłem
2: i patrzę.
0: Zrobiłem piruetę
1: cała.
0: Tak. Mam po prostu szeroki rozstaw oczu.
3: Tak sobie myślę o tym uznaniu szefa i ewentualnej krytyce, to jeszcze dzisiaj może się rozłożyć zupełnie inaczej. Uznanie, krytyka.
0: Dziękuję,
3: uznanie, krytyka. Może być różnie, drodzy państwo. Co powinno być większe, a co powinno być mniejsze niż jest?
4: A czy 5 na 9 jest większe niż 6 na 9?

0: Ponieważ już 6.30, to czas na raport i oczywiście Anię Kruszyńską.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Są zarzuty po ataku nożownika w Belfaście. Usłyszał je 30-letni mężczyzna. To obywatel Sudanu. Brytyjskie MSW potwierdziło, że wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt. Ofiara ataku to mężczyzna w wieku około 40 lat i jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami. A po brutalnym ataku nożownika w Belfaście trwają protesty. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus. Kopnął kobietę w głowę na dworcu Łódź-Żabieniec. 41-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Do ataku doszło 22 maja, gdy kobieta schodziła po schodach po wyjściu z pociągu. W wyniku kopnięcia upadła i doznała m.in. stłuczenia głowy oraz złamania żebra. Sprawcę namierzono dzięki monitoringowi.
3: W ramach wyjaśnień wskazał, że kopnął pokrzywdzoną, albowiem wydawało mu się, że sięgnął

0: Ona do torebki jego partnerki, czego zresztą nie potwierdza zgromadzony materiał dowodowy.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyzna odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w warunkach chuligańskich i recydywy. Prokuratura zapowiada wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.
2: To jest raport.
1: I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5 zł 96 groszy. Benzyna 98 6,61, a olej napędowy 6 zł 46 groszy. To oznacza, że cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw wzrosła w porównaniu z wtorkiem.
3: SK Rock Sport.
1: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedna z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Mboko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony. Eski rok.
3: Czy państwo są gotowi na kartony, na dźwięki i do zgadywania, co te dźwięki wszystkie trzy oznaczają? Na razie będzie jeden, a my mamy dziś dla was bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi już 17 czerwca, czyli niebawem.
4: A także w prezencie limitowane, oryginalne koszulki Eski Rock z napisem I Love 69.
5: No bo drodzy państwo, dzisiaj rozmawiamy o tym, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Nagrody w Eski Rock powinny być większe.
3: Oczywiście, no i dlatego je powiększamy.
4: Tak, oczywiście. Tak. No i dzisiaj ruszamy szarymi komórkami, zwłaszcza państwa komórkami i zgadujemy, co w tych dźwiękach zostało ukryte.
5: Mhm. O, jakie hasło ukryte dzisiaj jest pod dźwiękiem numer jeden. Za moment dźwięk numer dwa, ale dopiero za chwil kilka.
3: Bardzo mi się podoba to, że my ruszamy szarymi komórkami naszych słuchaczy.
4: Co ty nagrałeś, moje dziecko?
5: Moje, lata temu.
4: Okej.
5: Nie poznajesz? Nie poznajesz? No. Messenger Eski Rock do państwa dyspozycji. Jakie dzisiaj mamy hasło?
1: Eski Rock. Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama. Eskaro.

0: Kartony.
1: Eski rok. No i się zaczęło, proszę Państwa, główkowanie. Kądziu podsunął pierwszy dźwięk, bo to on dzisiaj jest sprawcą tych wszystkich łamigłówkowych zabaw. Przypominamy, kartony to takie kalambury dźwiękowe. Prezentujemy kilka dźwięków jeden po drugim, no i one wszystkie razem zebrane do kupy oznaczają jakieś konkretne hasło.
2: Przedłużaj, tak. Wojtku, przedłużaj!
3: No nie, poczekaj, bo teraz on będzie znowu puszczał ten pierwszy dźwięk, jest, który jest jednak bardzo niepokojący i drażniący.
4: Czy powiedzieliśmy już o nagrodach, czy jeszcze nie?
3: A nie, jeszcze nie. Bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi 17 czerwca dla Was mamy.
1: Tak jest, do tego wszystkiego dorzucamy koszulki z limitowanej serii SK Rock 6x9.
4: Tak jest, odpowiedź numer 1, czy właściwie podpowiedź numer 1. I Państwa odpowiedzi.
5: Halo, dzień dobry, ja sprawię kartonów. I mam taką propozycję, że to może być Małe jest piękne.
6: Czy to przypadkiem nie jest Szymon Hołownia?
7: To był dźwięk Born to be Wild.
8: Hasło w kartonach to kądzio w poniedziałek?
1: Ale dlaczego kądzio albo Szymon Hołownia? Nie wiemy tego.
3: Nie wiem, ale powiem ci, słyszałeś, kiedy tak kądzie ryczał rano?
1: No wiesz, w poniedziałek.
3: A,
1: to się może zdarzyć. Strasznie. No dawaj.
9: Ej, wypłatę dostał.
1: No, drodzy Państwo, strasznie nam się podoba pani Barbary pomysł nie rycz, mała nie rycz. Było blisko, choć nie do końca. To może jeszcze dźwięk numer jeden. Dobra. Raz, a później dźwięk numer dwa.
10: Czyli mamy kurczy kłopot.
1: Zgaduję hasło. Kurczak mały.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: O kartonach na chwilę zapominamy, chwytamy za gazety, które brudzą. Angelina Jolie w kapelusiku za 3000 zł pogrywa w padla z córką i jej dziewczyną. Przypomnę, że Brad Pitt był na finale tenisa, Jolie gra w padla, to małżeństwo nie mogło się udać.
2: U mnie z kolei Jakob Kosel. 6 lat temu oświadczył się cioci Lifestyle, ale ślubu nie chciał brać i mówi, małżeństwo powinno być na czas określony. Nie znam ani jednej, ani drugiej osoby, ale myślę, że filozofia warta rozważenia.
3: Tymczasem kawalarz Robert Lewandowski daje aktualizację stanu żołądka. Wyobraźcie sobie, po zjedzeniu kebaba w dodatku. Dobrze, że tym razem nie leciałem Wizerem, powiedział. Po pierwsze, ja nie wiedziałam, że w tanich liniach bardziej trzęsie, a po drugie, Boże, niech on pójdzie do jakiejś pracy już, tak?
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
4: Łukasz Bąk.
6: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
9: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
10: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
11: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
12: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
13: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
14: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
15: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie...

0: Rock.
1: Monika Piątkowska, wspólną kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa. Taksówkarze domagają się zmian po tragicznym wypadku w Ząbkach. W Kielcach uszy mogą odpocząć. Miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu.
0: SK Rock. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Znamy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
2: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
3: Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
2: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
4: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
2: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
2: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
0: To jest raport.
1: Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji. To kierowca taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Mężczyzna ma zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do 8 lat więzienia. A po wypadku, jak bumerang, wrócił temat prawnych rozwiązań dotyczących pracy przewoźników na aplikacje. Zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy z NSZZ Solidarność taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze?
6: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
7: W krajach trzeciego świata, na rondzie, kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
6: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
7: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
6: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
1: W Kielcach uszy mogą odpocząć. Miasto zajęło pierwsze miejsce w Polsce w rankingu ochrony akustycznej miast. Wygrały pod tym względem ze wszystkimi stolicami województw. W nowym zestawieniu brano pod uwagę m.in. mapy akustyczne, zarządzanie transportem, planowanie przestrzenne oraz dostęp mieszkańców do informacji publicznej.
8: Kielce zdobyły 21 punktów i jako jedyne miasto wojewódzkie przekroczyły próg 19 punktów, osiągając wynik określony w raporcie jako ponadprzeciętny. Wynik raportu jest potwierdzeniem, że działania wprowadzone w obszarze ochrony akustycznej są zauważalne i dobrze oceniane.
1: Mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc, a w raporcie najgorzej wypadła Warszawa.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Najlepsze to te najsłodsze i najtańsze. Polskie truskawki coraz mniej opłacalne do uprawy. Eksperci i producenci alarmują, bez zmian systemowych te owoce mogą zniknąć ze stołów. Ceny na giełdach hurtowych spadły do poziomu około 7 zł za kilogram, co dla wielu rolników oznacza granicę opłacalności. Głównym problemem jest ogromna podaż owoców z importu. Do tego dochodzą rosnące koszty energii oraz nieprzewidywalna pogoda, mówi Paulina Sobiesiak-Pęszko, prezes Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
9: W efekcie coraz więcej producentów po prostu rezygnuje z uprawy truskawek. My ten proces obserwujemy. W ostatnich latach ubyło nam ponad 10 tysięcy hektarów plantacji, a blisko 12 tysięcy gospodarstw po prostu zrezygnowało, wycofało się z tej produkcji.
1: Specjaliści podkreślają też, że bez adaptacji do zmian klimatu za kilka lat znalezienie polskiej truskawki może graniczyć z cudem.
10: Pogoda.
11: Polskie truskawki i polskie czereśnie zawsze łaśki świętarskie.
12: Zawsze, oczywiście, że tak. Są przepyszne teraz i teraz trzeba korzystać.
13: A dookoła cały stół
12: w tym czereśni. Nie.
11: Dobrze, że zrezygnowaliśmy z tego najazdu z góry.
13: Rurku, proszę państwa, pogoda troszeczkę nam się w naszym kraju, nie wiem, rozleniwiła. Będzie trochę deszczowo, będzie też chłodniej w stosunku do dni poprzednich. Można by powiedzieć, że ta pogoda to takie troszeczkę koło fortuny. I skoro już przy tym jesteśmy, to mamy dla państwa prawdziwy rarytas.
14: Hasło poproszę.
15: Dobry proch nos wzbogaca?
14: To nie jest niestety to hasło.
15: Dobra praca nas wzbogaca.
16: Dobra praca, tak jest.
13: A co ja wiem, dobry proch nos wzbogaca.
17: Wciągający program.
18: Sześć na dziewięć.
19: Sześć na dziewięć.
18: Dziętarska, Olszewski, Góralski. Od szóstej do dziewiątej w SRO.
13: Co powinno być większe, a co powinno być mniejsze niż jest koło fortuny?
12: Teraz pytanie, nos powinien być większy, a proch mniejszy, czy proch mniejszy, nos większy? Może nie idźmy tą
13: drogą. Czekamy na państwa. Aniu, co u ciebie w raportach?
1: A wolicie jelenie czy pingwiny?
13: Znaczy zależy, czy w Zakopanem, czy w Warszawie.
1: No zależy.
13: Bo my już wiemy, że będzie i o Zakopcu, i o jeleniach, i o pingwinach, i Warszawie.

0: Pamiętając oczywiście o nierozwiązanych jeszcze kartonach, do których wrócimy za chwilkę. Póki co, drodzy Państwo, temat przewodni naszego dzisiejszego programu.
1: Co powinno być większe, co powinno być mniejsze? Już Państwo się wdzwaniali na naszego Messengera i jest taki dźwięk, który się pojawił. Słuchacz się odezwał, nagrał wiadomość, no i Kondzie mówi, ja to strasznie chcę zagrać.
0: No, a, ty, a ty, Wojtek, może nie chcesz posłuchać?
2: Ja nie wiem, bo nie znam dźwięku.
1: Proszę bardzo.
0: Nie znam dźwięku, proszę, lecimy.
3: Cześć, odnośnie waszego pytania, co powinno być większe, a co mniejsze. A tak z 19 lat temu zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmu w mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu. No i tak to się już kręci od prawie 20 lat, że moje zadanie jest tylko wieczorem, a jej zadania są przez cały dzień.
1: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
0: Tak.
1: Z Kubańcy?
0: Ja
1: tak?
0: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam. Tam, gdzie te z mundurami.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Taki orgazm możesz sobie kupić w każdym sklepie z orgazmami.
2: Tak jest.
1: Ja nie wiem, co ja mam z wami zrobić. Dobrze naprawdę, że mamy taką dobrą muzę w SC Rock Muse i Cryogen. Proszę bardzo.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. Ja uważam, że jesteśmy naprawdę bardzo, że tak powiem, sprawni w używaniu szarych komórek naszych słuchaczy i naprawdę idzie nieźle. Dzisiaj walczymy o bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi i mamy dla Was dźwięki.
2: Tak jest, dźwięki, które każdy z osobna oznacza coś zupełnie innego, ale kiedy je zestawimy jeden koło drugiego, to mamy już zupełnie odrębne hasło i zmierzamy w kierunku rozwiązania tegoż hasła.
3: Czyli mamy, kurczę, kłopot.
4: I dzisiaj, drodzy Państwo, poszło nawet bardzo szybko, z tym, że najpierw festiwal złych odpowiedzi.
5: Hasło w kartonach. Piejo, kury, piejo, nie mają koguta.
6: Czy jest to głos Krzysztofa Ibisza zapowiadający?

0: Eliksiru młodości. Tak.
1: Suplementu diety z góry Kalwarii.
2: Tak jest.
1: Drodzy państwo.
3: Krzysiu. No.
1: Dwa dźwięki wystarczyły. Może raz jeszcze szybko, a później poprawna odpowiedź.
4: Czyli mamy, kurczę, kłopot.
5: Czy hasło w kartonach to jest małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot?
0: No jakby pan to wiedział? Może z doświadczenia?
1: Może jest posiadaczem i małego, i dużego dziecka. A kto wie,
0: albo
1: może
0: małego,
1: to małe?
0: I dużego kłopotu.
1: Dorosło.
3: Albo małego, albo dużego, albo jedno i drugie.
1: No to poszło. Trudno nie było. Gratulujemy. Wszystkie nagrody trafiają do pana. Odezwiemy się za moment.
6: Kartonia. Eski Rock.

0: 7:31 na zegarach. Ostatnio sporo się mówiło o tym, że jest za sucho. No to teraz będzie o tym, że gdzieniegdzie już jest za mokro. I o tym Ania Kruszyńska w raportach.
1: SK Rock. Raport.
2: Polska w alertach powodem burzy i ulewy. 87 razy interweniowała tej nocy Śląska Straż Pożarna. Najwięcej pracy strażacy mieli w Bielsku Białej oraz w Katowicach.
3: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
2: Mówi Aneta Gołębiowska, rzecznik śląskich strażaków, a dziś ulewy i burze w niemal całym kraju.
4: To jest raport.
2: 7 szczeniąt uratowanych w akcji, druhowie z OSP Kodrąb koło Radomska w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów.
5: Znaleźli tam 3 szczeniaki, dodatkowo przeszukali jeszcze za pomocą kamery termowizyjnej ten teren, zlokalizowali jeszcze 4 zwierzęta, czyli łącznie było 7 porzuconych szczeniaków. Te zwierzęta zostały przez nich zabezpieczone, zapewnione.

0: zdaniem został komfort cieplny.
1: Mówi Marek Jeziorski, rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Radomsku. Szczenięta trafiły pod opiekę weterynarza. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy do ponad 32 zł.
2: SK Rok Sport.
1: Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba. To spotkanie już się rozpoczęło. W pierwszym secie Polacy wygrali 25-16, trwa właśnie drugi. A w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza podejmuje też FC Barcelona.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski 6.

0: Ja przyznam bez bicia, drodzy państwo, że jest 7:41, pomalutko zaczyna mi się nie chcieć. A tu, jak czytam i za sekundę Agaśka wam opowie, podobno pracujemy najdłużej.
1: No powiem ci, szybko ci się nie chce, ale za to, jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, Polacy wciąż plasują się w czołówce narodów, które pracują najwięcej. Kądziu. Podczas gdy średnia unijna wynosi 35,9 godzin tygodniowo, Polacy, podobnie jak Bułgarzy, pracują 38,7 godziny. Dłużej od nas, Polaków, pracują tylko Grecy.
2: To jest w ogóle paradoks, nie? Mhm.
1: No, właśnie też mi się wydawało,
0: że Grecy to właściwie nie pracują.
1: Że tak się trochę obijają. Ale, przepraszam, ale najkrótszy dzień pracy w Unii Europejskiej odnotowano natomiast w Holandii, w Niemczech i w Danii oraz w Austrii też mało pracują. Statystycznie w Unii Europejskiej więcej godzin przepracowują mężczyźni niż kobiety. Tak to wygląda.
2: No i siedzą w tym radiu 3 godziny programu i narzekają. No, no Polacy, no.
3: 6:09 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Tak sobie myślę, że na Mistrzostwach Świata, które przecież startują dosłownie za moment, po raz pierwszy zagra 48 drużyn. No i to, że te mistrzostwa będą większe niż zwykle, i tak nam nie pomogło, i tak tam nie będziemy grali.
1: No właśnie, ale są takie rzeczy, które mogłyby być większe. Ja jednak twierdzę, że większe mogłyby być teraz silniki do samochodów, bo ten downsizing to jest jakiś wynalazek szatana.
2: No ale gdzie by się mieściła, skoro samochody są coraz mniejsze?
1: No to się jakoś uda upchnąć.
2: Proszę Państwa, co powinno być większe, co powinno być mniejsze? Dostajemy propozycję od Państwa. Kołdry zimą powinny być większe. Albo jak się śpi z partnerem, z partnerką, to też taka kołdra powinna być przynajmniej dwukrotnych rozmiarów.
1: Ale widzisz, ja na przykład śpię sama i mam kołdrę 2x2. Uwielbiam to.
0: Myślimy razem, ale każdy ma swoją. Tak to niestety wygląda. Drodzy Państwo.
2: Z Aśką. Co większe, co mniejsze?
3: Nie wiem, czy powinien, tak jak padło w tezie, czy powinien być większy, czy mniejszy, ale nawiązując do naszego programu, jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy, i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
0: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
1: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak?
0: To Aśka ma zaliczone.
2: Balon z halem, jak jest cieplej i zimniej, to się zmienia objętość.
0: Ja jeszcze muszę pomyśleć.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Wszyscy się zgłosili do tego, kto zacznie. To może ja, pozwólcie państwo. Proszę. Wybiegam na pozycję lidera. Tam przegrałem w tamtym konkursie parę chwil temu, to tutaj, żeby nie było. Ja sobie zacznę. Które było moje? Czekaj. A tutaj, już mam. Aha. Robert Moskwa, labiedzi na ceny i jedzenie nad polskim morzem. Labiedzić. Sprawdziłem. No. Użalać się. Ja nie znałem tego słowa, ale nie będę się przecież nad sobą labiedzić.
2: No, człowiek się uczy całe życie. To jest już? Ciekawe, swoją drogą. To już, teraz ja. Anna Lewandowska pamięta o legendarnych kulkach mocy. Wszystko zaczęło się od prostego pomysłu, który narodził się w mojej kuchni. A tymczasem mąż co robi? Zajada kebaby.
3: No to skoro już jesteśmy przy sporcie, Pep Guardiola, słynny trener piłkarski, rozwiódł się z żoną po 30 latach i pytanie się pojawia, czy już jest zakochany. W mediach huczą jego relacji z prezydenterką. Ja tylko powiem tak, no mówi się o nim, że to jest legendarny taktyk, więc widocznie się sprawdza.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
4: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
4: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Zamieszki na ulicach Belfastu po wieczornym ataku z użyciem noża. Macierewicz z zarzutami, chodzi o jego wypowiedź o agentach rosyjskich. Jest basen z wyspą. Pingwiny z warszawskiego zoo mają nowy dom.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Gorąco na wyspach i to dosłownie. Ponad 60 pożarów gasili minionej nocy strażacy w Belfaście w Irlandii Północnej. To efekt zamieszek, które wybuchły na ulicach miasta po wieczornym ataku z użyciem noża. Napastnikiem okazał się 30-letni Sudańczyk. Mężczyzna został już zatrzymany, a szczegóły zna Mateusz Chłystun.
3: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
2: To jest raport.
1: Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami, były minister obrony, ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
4: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić, co chce. Od tego jest parlament. Od tego właśnie jest parlament, żeby można było, żeby opozycja mogła wygłaszać swoje stanowisko.
1: W sumie prokuratura zarzuca posłowi PiSu dwa czyny. Jeden zagrożony karą więzienia do lat 3, a drugi do roku. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. W Zakopanem awantura o apartamenty. Interweniować musiała policja. Na miejscu pojawiła się także karetka pogotowia. Na linii nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek, który zna szczegóły.
5: Zakopiańskie służby zostały wezwane na osiedle Ciągłówka, gdzie miało dojść do zaognienia się sporu w jednym z apartamentowców. Na miejsce udało się kilka dużych radiowozów policyjnych, a także zespół ratownictwa medycznego. Zadaniem służb było nie dopuścić do eskalacji emocji. Dojazd na osiedle został zablokowany. Służbom udało się opanować sytuację. Nikt nie został ranny.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że na terenie apartamentowca doszło do sporu o własność nieruchomości.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pingwiny z warszawskiego zoo przeprowadziły się do nowego domu. Wyremontowano ich wybieg. Prace zajęły około 2 lat. Nowy pawilon posiada warunki zbliżone do naturalnego środowiska pingwinów. W środku jest basen z wyspą, a szklana ściana pozwala odwiedzającym obserwować ptaki w wodzie.
6: Pingwinki naraz wskoczyły. Chwilkę pobyły w tej wodzie, a potem przestraszone szybko wszystkie wyskoczyły, aż się bałam, żeby się tam nie zadeptały.
7: W porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze i wygląda nowiej. Też, że można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz.
8: No ładnie to wygląda.
9: Super nowoczesny, elegancki, bardzo fajny wybieg.
10: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy.
1: Obecnie w warszawskim zoo mieszka ponad 30 pingwinów przylądkowych. Są mistrzami nurkowania i choć nie potrafią latać w powietrzu, potrafią wyskakiwać z wody na wysokość prawie 2 metrów.
11: Lepiej obserwować ptaki w wodzie ciepłej, prawda, niż zimnej, bo...
9: Wtedy można nie zauważyć.
11: Bo to zmienia się rozmiar pingwina.
12: Nauka podpowiada jednak, że istnieje jeszcze jedno, jedyne wytłumaczenie sytuacji. To miejsce jest po prostu doskonałe!
13: Pogoda.
9: No ale to w takim razie jaka będzie pogoda? Będzie mały pingwin czy duży pingwin?
11: To zależy, w którym miejscu naszego kraju. Proszę Państwa, będzie w najbliższych dniach deszczowo, pochmurno, a na termometrach dzisiaj maksymalnie od stopni 18 do nawet mniej, 13 w Katowicach, 13 w Krakowie, więc południe kraju chłodniejsze, na zachodzie 18, a w centralnej Polsce stopni 20. Ja ostatnio byłem w warszawskim zoo i tych pingwinów w ogóle nie widziałem. Musiał być strasznie zimno.
14: Było.
0: Na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: A tym razem wyjątkowo zaczniemy od raportu. O czym posłuchamy my, jelenie, w raporcie?
1: No będą jelenie, będą. Duże? Były czy mniejsze. Małe? No były mniejsze pingwiny, będą większe jelenie.
11: Dobra. No to już tak. Coś dla rogaczy.
14: Ja nie słucham, zatykam uszy.

0: co powinno być większe, co powinno być mniejsze. Na pewno mniejsze powinno być zanieczyszczenie środowiska, ale i tak Aśka powie, że większe powinny być silniki, które będą je zasprawdzać.
1: Ale oczywiście, że tak, no bo po prostu najpierw przestańmy używać sztucznej inteligencji i będzie zdecydowanie czystsze środowisko. Ale nie o tym, o tym, co powinno być większe, co powinno być mniejsze. Ktoś napisał na naszym Facebooku ego. Rozumiem, że mniejsze niż większe, bo to większe to trochę przeszkadza.
0: A państwo, jakie macie zdanie na ten temat?
2: A ja uważam, że na tym świecie powinno być zdecydowanie więcej pięknych, ładnych, kolorowych motyli niż tych wrednych, krwiopijczych komarzy, za tego by nas krew wysysały.
3: Żeby były motyle, to musi być ciepło i ładnie i pięknie. No i właśnie są pretensje, drogi Wojtku i droga Asiu, do naszej prognozy pogody.
0: Okay. A co z nią jest nie tak?
3: No to posłuchajcie, co jest nie tak.
4: No witam, jak słucham zawsze waszej prognozy pogody, to przypomina mi to parodię piosenki z Kolima, z takiego kabaretu właśnie z prognozą pogody. A mniej więcej taka sama chyba sprawdzalność.
5: Spadnie, wiesz, może jutro spadnie, a może i spadnie, nie powiem wam dokładnie.
6: Ten kawałek dobrze rokuje. Poranne 6 na 9.
0: Ale już Wojciech Manna na temu mówił, że będzie albo ładnie, albo brzydko, albo będzie padało, albo nie będzie. No.
1: Ja nie rozumiem, to są wszystko pomówienia, to wszystko nie tak. Dobrze, że tak, to jest muza w SC Rock, The Rolling Stones i The Stars.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Miał teraz mówić kończył, ale tak mi się przypomniało, że dzisiaj mamy dzień jazdy nago na rowerze, prawda? Mm-hmm. A zespół Queen jest chyba jednym z niewielu zespołów, który tak naprawdę pokazał światu, że można to uprawiać.
1: To prawda.
2: Pewnie od nich w ogóle się cała ta historia zaczęła.
0: Dokładnie. Oczywiście, że tak.
2: Na rowerze.
1: Drodzy Państwo, klip oczywiście nie do tego numeru, który był za nami, który zagraliśmy na antenie Eski Rock, ale zupełnie inny. Tam panie jechały na siodełkach, pewnie pamiętacie, te siodełka zniknęły później. Gdzie są? Ja pytam, chciałbym takie jedno.
0: Nie stać cię na takie.
1: Ale nie o tym. Dzisiaj pytamy, co powinno być większe, a co powinno być mniejsze. Stado na przykład ptaków powinno być większe.
2: Świetnie, naprawdę wprowadzacie ten temat, bo tymczasem w jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Biegusy pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw. Ale wyobraźcie sobie, że tam pracują nie tylko kaczki, towarzyszą im również gęsi, które pełnią funkcję strażników, pilnują gniazd, pomagają chronić jaja przed wronami oraz innymi drapieżnikami. Taki one mają tam system w pracy.
0: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Are You Mine, czyli oda do biletu na koncert, który być może Państwu przypadnie z okazji festiwalu, festiwalowego lata. O, to chciałem powiedzieć.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Eska Rock. Raport.
4: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prokuratura z wyroku zadowolona, obrona na razie go nie komentuje. Na 25 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego, który 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Tymczasem prokuratura nadal walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu. Kilka dni temu dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-latka na razie nie trafiła do tymczasowego aresztu, z czym nie zgadza się prokuratura. Zdaniem śledczych tymczasowy areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. 21-latka przyznała się do winy, grozi jej 5 lat więzienia.
3: To jest raport.
4: Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego już mogą korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na miejskiej górze obok Leśnego Mola, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
5: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
6: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości.
7: Super, że jest coś dla wszystkich, dla dużych i małych.
8: Edukacja, zabawa w otoczeniu. Dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
4: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek Chiny i dobry początek Polaków w Lidze Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali z Kubą w 3 setach. W kolejnych dniach Polska zagra jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera Królewskich. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdzie się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na w kortach trawiastych w Herzegowinie został przerwany przez opady deszczu. Stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
1: Sześć na dziewięć.

0: A takie na przykład gabaryty auta do miasta, one powinny być większe czy raczej mniejsze?
1: Nie, no do miasta to wiadomo, że mniejsze, dlatego akurat fantastycznie sprawdza mi się mój smocik, który jest połową samochodu i to po co ci... jest bardzo okej.
0: Okay. Wojtek, takie duże auto, o co chodziło?
2: Żeby móc do bagażnika zapakować smartasi.
1: Tak, i wtedy mówisz, słuchaj, się tara, podrzucę cię.
2: Razem z autem. Słuchajcie, co powinno być większe, a co mniejsze? Mniejsze powinny być na pewno kolejki do lekarza, a większe zatyczki do uszu dla moich kolegów, kiedy muszą ze mną siedzieć w studiu.
0: A państwa zdaniem?
3: Ja trochę większe mogłabym mieć mięśnie, ale zdecydowanie mniejszy. To powinna mieć tłuszczyk na brzuchu.
4: Ja jestem raz większy, raz mniejszy po każdej wizycie w lodówce.
5: Po drodze sobie pomyślałem, że nie pan szanowny, a pana koleżanka mogłaby odebrać, to jej bym mógł powiedzieć, żeby było więcej w opakowaniu śledzia, a mniej sosu. Bo pakują tam tylko teraz sos, a rybki polowej w ogóle nie ma.
1: To prawda, ale ja się zgadzam, to jest skandal. Takie normalne w sklepie, jak się kupuje takie zwykłe, to tam po prostu na przykład sama śmietana i cebula, a śledzie jak na lekarstwo.
2: Może wypłynęły na wakacje.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
7: Reklama.

0: może być raz większe, raz mniejsze. No, na przykład wygrana wlotka. Raz jest mniejsza, a raz jej w ogóle nie ma. I drugi raz też jej nie ma.
1: Mniejsze korki, bo jak są duże dojazdy do pracy, to jednak te korki czasem, no, zamiast 15-20 minut, to trwają dużo dłużej.

0: Ja w sumie dzisiaj, rozmawiając o tym, co powinno być większe, powinno być mniejsze, uważam, że nic nie powinno być ani większe, ani mniejsze. Najlepiej by było, żeby wszystko było w sam raz.
1: No ale weź tu wszystkim, żeby wszystkim dogodzić. No jedni wolą, żeby coś było większe, inni wolą, żeby było mniejsze.
2: No bo w tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz. To ciężko dogodzić wszystkim po prostu.
1: Ale w związku z tym, że najważniejsze jest zdanie naszych słuchaczy, to słuchamy państwa.
3: A ja tak sobie myślę, że z tymi naszymi telefonami komórkowymi to jest jakaś dziwna rzecz. Najpierw były wielkie cegły, Nokia, Siemens, innego tego typu rzeczy. Później były coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. A jak weszły smartfony, to znowu są coraz większe, coraz większe, coraz większe. To jakie powinny być? Większe czy mniejsze? Jak myślicie? Jak wam wygodniej?
0: Ja sobie pamiętam, ja miałem taki maleńki mikrotelefonik z klapeczką, pamiętam, to się w ogóle do malutkich kieszonek chował, a teraz, odkąd mam coraz słabszy wzrok, to marzę o tym, żeby ten telefon był jeszcze większy.
1: Teraz to ludzie sobie sprytnie rozwiązali, bo same ekrany to chcemy mieć duże, żeby móc tam oglądać tak naprawdę filmy i robić wszystko poza dzwonieniem i czytaniem SMS-ów, a SMS-y i dzwonienie załatwiamy w smartwatchu, który jest malutki na ręce.
0: Znaczy, ja nie kto mogę ma ten używać ma, takiego smartwatcha, bo ja do każdego rzutu okiem na smartwatcha musiałbym zakładać okulary, co jest trochę bez sensu.
2: To pamiętam, jak szedł gość z takim naprawdę świetnym zegarkiem, patrzę z daleka, idzie super zegarek, ma, no idzie z dwoma walizkami ciężkimi, pewnie wracał z jakiegoś peronu. Pytam go, która godzina, on patrzy na ten zegarek, odstawił te walizki, patrzy na zegarek, mówi 17, mówi, ale świetny ten zegarek, on mówi, o, świetny, ale baterie jakie ciężkie.
4: 6 na 9.

0: No, skoro pan nalega.
1: To jest ten moment, że mamy sobie już precz.
0: No co mam ci
1: no
0: powiedzieć?
1: No dobra, no to okej, niech tak będzie.
2: Tak jest, grzeczności się sprzeciwiać nie będziemy. Dziękujemy państwu, jak zwykle to wy zrobiliście program, a my tylko tutaj siedzieliśmy i pierdusiliśmy po prostu. Jutro też tu wrócimy.
1: Robiliśmy, Wojtku?
2: No, że gadaliśmy sobie.
0: I za takie brzydkie wyrazy masz jutro pana na program, żebym cię tu nie widział.
3: Macie coś pilnego, czy tylko tak wpadliście? Bo akurat dzisiaj to o 11 muszę być w pewnym miejscu, więc nie mam dużo czasu.
4: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
5: W SC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Dziś możliwa decyzja prezydenta. Chodzi o order przyznany Zełenskiemu. Zabójstwo na Nowym Świecie. 25 lat więzienia dla głównego oskarżonego. Jelenie na ulicach i w parkach. Nowa codzienność w Zakopanem.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś poznamy decyzję prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu. W poniedziałek w tej sprawie zebrała się kapituła, która swoją opinię przesłała już Karolowi Nawrockiemu. W tle burza po decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Polski prezydent zaproponował, by w związku z tym odebrano mu wspomniany order. Kryzys powinna rozwiązać strona ukraińska, przyznał premier Donald Tusk.
2: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przyjęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
0: Rozmowa na ten temat nie jest bezpodstawna i zaczęła się od błędu po ukraińskiej stronie. To z kolei głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który zaapelował jednak, by zastanowić się nad długofalowymi skutkami odebrania orderu.
3: Dlatego, że te decyzje mogą spowodować następne decyzje po stronie Ukrainy, na przykład wszyscy oddadzą ordery, potem będzie to samo po stronie polskiej, a tymczasem jest wojna.
0: Order Zełenskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda.
1: To jest raport.
0: 25 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Według sądu w tej sprawie nie było okoliczności łagodzących. Ogłoszeniu wyroku przysłuchiwał się na miejscu nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co znalazło się w uzasadnieniu tej decyzji?
4: Sąd oparł się na konkretnych i klarownych dowodach, które przesądzały o winie skazanego. To głównie nagrania z kamer monitoringu, na których widać, jak Dawid Mirkowski zadaje 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze ostrym narzędziem. Na tych nagraniach widać też, jak chwilę potem skazany razem z kolegami spokojnie oddala się z miejsca zbrodni, nie interesując się losem ofiary. Co więcej, jak wynika z opinii biegłych medyków, ciosy zadane w ten sposób musiały okazać się śmiertelne. Sprawca według sądu działał więc z zamiarem bezpośrednim. Po zbrodni uciekł za granicę i posługując się fałszywymi dokumentami, ukrywał się w Turcji.
5: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. No i też wskazuje chyba społeczeństwu, że nie ma taryfy ulgowej.
4: Mówił chwilę po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Sprzed Sądu Okręgowego w Warszawie Mateusz Chłystun.
1: To jest raport.
0: Jelenie żyją w mieście. Z tym faktem musi pogodzić się Zakopanem, bowiem azyl dla takich zwierząt i wywożenie ich niewiele da. Taki wniosek płynie z ostatniego posiedzenia Konwentu Tatrzańskiego, w którym wzięli udział specjaliści z zakresu dzikiej zwierzyny. Dlatego konieczne jest postawienie na edukację przede wszystkim turystów, mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: To już są kolejne pokolenia. I po prostu my już je mamy w przestrzeni miejskiej i trochę się z tym musimy pogodzić.
7: Wywożenie rzeczywiście nie przynosi zamierzonego efektu. Słowacy wywieźli jelenia z podbańskiej Bystrzycy do Doliny Jaworowej. Jeleń już znalazł się na drodze do Morskiego Oka.
6: Jak nie ma sezonu turystycznego, widzę jelenie na równi Krupowej. Dzieci do szkoły, ludzie do pracy po prostu przechodzą koło tego, nie jest to żadna sensacja. Wystarczy, że mamy sezon turystyczny.
8: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Patrząc na te nieroztropne zachowania turystów, musimy być naprawdę bardzo ostrożni.
6: To są pewne rzeczy, które możemy już zrobić i wydać pieniądze na przykład na zmianę systemu składowania śmieci, na zmianę systemu odbioru śmieci.
0: Bo to właśnie śmieci spożywcze i dokarmianie, czyli łatwy dostęp do pożywienia, ściągnęły łanie i jelenie do miasta. Teraz, gdy w Zakopanem rośnie kolejne już pokolenie tych zwierząt, bardzo ciężko będzie je oduczyć złych nawyków.
1: Pogoda.
0: Środa pochmurna i chłodna, temperatura od 14 stopni na południu, około 20 na przeważającym obszarze Polski, do 24 na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Dziś także opady deszczu i burze, ale będzie ich mniej niż wczoraj, a ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Przestań wyjść!
1: Porcja metalu na dzień dobry. Metalowy zespół Koma w SC Rock. Już 16 minut po 9. Pan Jero zaprasza na kultowe historie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Unconditional. Zespół, który już za moment w Warszawie na Stadionie Narodowym na koncercie. Foo Fighters.

przedmiotów ścisłych. Kim skończyła biologię, a ta starsza o 11 minut, siostra została specjalistką od komputerów. No, ale dziewczyny słuchały między innymi tego zespołu, którego teraz Państwo wysłuchali na antenie Jeski Rock, czyli AC/DC, no i połknęły bakcyla związanego z muzyką. Było to mniej więcej w połowie szkoły średniej. Doszło wtedy do nich, że oczywiście nauka nauką i z niej nie zrezygnowały, bo to już mówiłem, ale nie interesuje ich prowadzenie normalnego życia i na przykład posiadanie dzieci na chacie. Stabilizacja tak, ale w ograniczonym zakresie. Muzyka zawsze i wszędzie. W każdej sekundzie, w każdym momencie coś piszę albo nagrywam, śmieję się Kim, która przez długi czas była podporą zespołu, który jeszcze się w tej godzinie na antenie Eski Rock pojawi. A jej starsza siostra, z którą zresztą teraz gra w zespole Breeders, dorzuca: co robimy, kiedy nie gramy? Śpijemy, pijemy, oglądamy telewizję, jesteśmy do niczego. Nic sensownego nie umiemy, mówią dziewczyny, które skończyły studia, dlatego zajęłyśmy się muzyką. A ten zespół Breeders, w którym te dziewuchy grają, brzmi tak. Cannonball.

0: że nie zawsze było mi z nimi po drodze, to jednak mam do nich wielki szacunek, bo poukładali to wszystko, co dziś nazywamy muzyką metalową. Panowie z zespołu Black Sabbath, Iron Man, za nami. A przed nami jeszcze raz wspomnimy za moment jedną z sióstr Deal. Ale o tym opowiem Państwu za moment. Najpierw pojawią się Van Halen.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: SK Rock. Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Mickey D, jeden z najbardziej szanowanych perkusistów w historii ciężkiego grania, postanowił odsłonić kulisy swojej niesamowitej formy. Muzyk, który już od dekady gra w Skorpionsach, bez owijania w bawełnę opowiedział o tym, jak dba o to, żeby na scenie mógł dawać z siebie wszystko. I ku zaskoczeniu, bębniarz porównał grę na perkusji do hokeja na lodzie. Dlaczego? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
4: SK Rock Radar.
6: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
7: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Can't Stop Loving You. Grałem już Państwu z okazji urodzin sióstr Deal, czyli Kelly i Kimberly Ann. Ich wspólny projekt nazwie The Breeders i mówiłem o tym, że jedna z nich grała jeszcze w innym zespole, czyli Kim. I tym zespołem była kapela o nazwie Pixies. I tak się składało, że przez lata w tym zespole obchodzono tego właśnie dnia, 10 czerwca, podwójne urodziny. Bo obok Kim swoje urodziny obchodził o 4 lata młodszy, nadal pewnie obchodzi, Joe Santiago, czyli gitarzysta Monkey Gone to Heaven, Pixies.

0: to oddział zamknięty i parczy. A ja dla Państwa będę mieć po 10:00 pewną niespodziankę. Prezent znaczy się do zgarnięcia. Ale o szczegółach opowiem już po raporcie, który przed nami.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
5: Seria groźnych wypadków. Osobówka zderzyła się z autokarem szkolnym. W raporcie plany Moniki Piątkowskiej, kandydatki na prezydenta Krakowa. Zawieszone śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy.
2: SK Rock. Raport.
5: 10:00, Anna Kruszyńska zapraszam. Uwaga kierowcy, niebezpiecznie na drogach. Doszło do serii wypadków w Małopolsce. Od tego zaczynamy raport. Na Krajowej 28 w Grybowie koło Nowego Sącza osobówka uderzyła w autokar szkolny. Lekko ranna została jedna uczennica. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia także na A4 na wysokości Brzeska. Przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia potrwają, dopóki samochód nie zostanie usunięty z drogi.
2: To jest raport.
5: Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa. Nie przejmuje się brakiem poparcia współtworzącej rząd Polski 2050. Jej szefowa Katarzyna Połczyńska-Nałęcz zdradziła, że partia może wystawić własnego kandydata w Krakowie. Monika Piątkowska deklaruje tymczasem, że zamierza prowadzić swoją kampanię wśród ludzi.
6: Kampania będzie z ludźmi wśród ludzi na krakowskich osiedlach, krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
7: Strefa czystego transportu, jaki jest Pani pomysł?
6: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
7: Kampania już rusza, ma Pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
6: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować. Będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
5: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystun. Śledztwo w sprawie zabójstwa polskiego żołnierza na granicy z Białorusią zostało zawieszone, przekazała prokuratura. Podejrzany o zbrodnię sprzed 2 lat, Marokańczyk ukrywa się na Białorusi. Wszczęto wobec niego procedurę ekstradycyjną, ale nie został zatrzymany.
8: Od lutego 2022 roku wszelka współpraca prawna z Białorusią jest zamrożona i ze strony władz białoruskich nie ma w tej sprawie konkretnej żadnego odzewu.
5: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. W maju 2024 roku sierżant Mateusz Sitek został raniony nożem podczas służby przy granicy z Białorusią w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Zaatakował go jeden z mężczyzn, który w grupie próbowali sforsować zaporę.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Stara Praga, nowa Praga. Tak brzmi hasło tegorocznej edycji festiwalu Święto ulicy Stalowej. 13 i 14 czerwca na warszawskiej Pradze pojawią się festiwalowe namioty. Na uczestników czeka wiele koncertów i warsztatów.
9: Mieszkańcy wychodzą ze swoimi pomysłami. Warsztaty, spacery muzyczne, spacery tematyczne.
5: Mówiła Klaudia Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
1: SK Rock Biznes.
5: Co trzecia firma w Polsce chce rekrutować nowych pracowników w trzecim kwartale roku, a co piąta ma redukować etaty, wynika z badania Manpower Group. Od lipca do września szanse na znalezienie pracy będą we wszystkich regionach Polski, a najwięcej na północy. Zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach zażądał od banków prezes UOKiK. Banki muszą uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. 40% Polaków zarządza swoimi finansami głównie poprzez aplikacje w telefonie, a 23% robi to wyłącznie w ten sposób, wynika z badania Santander Consumer Banku. Z mobilnej bankowości korzystają przede wszystkim osoby w wieku od 30 do 39 lat. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 67 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 60 groszy, a funta 4 zł 91 groszy.
1: Pogoda.
5: Środa pochmurna i chłodna, temperatura od 14 stopni na południu, około 20 na przeważającym obszarze Polski, do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Dziś także opady deszczu i burze, ale będzie ich mniej niż wczoraj. Naciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Traders Down i When I'm Gone w Esterok. 13 już minut po 10. Graliśmy przed godziną zespół Foo Fighters i zapowiadaliśmy ich koncert, który już za 5 dni na Stadionie Narodowym w Warszawie. W związku z tym mamy dla Państwa specjalne zestawy, takie fanowskie zestawy, w skład których to zestawów wchodzi. Płyta kompaktowa, Your Favorite Toy, do tego taka nakładka na gramofon z motywem Foo Fighters, to tak zwana sleep mata, mata na talerz. Do tego torba, także z motywem z Foo Fighters, różnego rodzaju przypinki, a od siebie od deski rok dorzucimy całą masę różnego rodzaju gadżetów. I taki zestawik jest do wzięcia. Czy Państwo reflektują? No wiem, to pytanie retoryczne. To teraz proszę wykorzystać Messengera. Ewentualnie można zrobić także to drogą mailową i napisać mi, że są Państwo zainteresowani. I przyjmuję najbardziej, najchętniej głosówki, wiadomo, w końcu to radio. I to ja grzecznie czekam, a Państwo się w tej sprawie do mnie zgłaszają. Od teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In Alive, zespół YouTube.

0: ze specjalnymi pozdrowieniami dla pewnej Agnieszki, która kocha głos Muńka. Ja to rozumiem, ja to bardzo szanuję. Zespół T-Love, no nie to co te metalowe łomoty, które grałem wczoraj, prawda? 26 już minut po godzinie 10. Piosenka z tytułem, z datą, w tytule 1996. A teraz będziemy dwie dekady dalej.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na przełomie 76 i 77 roku punk stał się zjawiskiem powszechnym w Wielkiej Brytanii. Państwo pamiętają, wspominałem w styczniu rocznicę, gdy The Clash podpisywali kontrakt z wytwórnią CBS i dostali 100 tysięcy funtów zaliczki. Ogromna kwota. Wtedy, ale też jak na zespół, który w danym momencie grał zaledwie kilkadziesiąt koncertów i w sumie na nigdy na żadnym nie wystąpił w roli głównej gwiazdy. Wtedy Mark Perry, założyciel jednego z pierwszych w Wielkiej Brytanii fanzinów, napisał, że punk umarł w dniu, w którym The Clash podpisali wspomniany kontrakt. No ale pieniądze to jedno, a punkowa natura to drugie. Ona wciąż grała pierwsze skrzypce. W czerwcu 77 roku panowie z The Clash mieli podwójne spotkanie z wymiarem sprawiedliwości. Najpierw Joe Strummer i Nicky Hedon zostali ukarani przez londyński sąd grzywną w wysokości 5 funtów każdy za namalowanie na ścianie jednego z londyńskich budynków nazwy kapeli, czyli The Clash, a 11 czerwca zostali zatrzymani na noc w więzieniu w Newcastle, ponieważ wcześniej w maju nie stawili się w sądzie. Obaj członkowie The Clash, tym razem Joe Strummer i Topper Hedon, mieli odpowiedzieć na zarzut kradzieży poszewki na poduszkę z hotelu, w którym nocowali. White Riots.

0: byli Państwo na którymś z dwóch koncertów Gunsów teraz w weekend? 3 godziny grają goście. Oni nie są młodzi, oni są naprawdę wytrwali w tym, co robią i mam wrażenie, że przez to, że grają tak długo, bardzo Was szanują. No to się naprawdę chwali. You Could Be Mine. Zespół Guns N' Roses. Ciekawe, ile grać będzie zespół Foo Fighters już za 5 dni narodowym. Pewnie krócej. Pewnie nie są tak wytrwali, albo Was mniej szanują. Nie, nie, no żartuję. Każdy zespół ma jakiś swój plan na koncerty. A propos Foo Fighters, przypominam wciąż o zestawie do zgarnięcia. Płyta kompaktowa, ta nakładka na gramofon, torba, przypinki Foo Fighters, plus dorzucimy jeszcze od siebie trochę tych gadżetów Eski Rock. I w tej sprawie na przykład pan Michał.
1: Cześć, kompletuję sprzęt grający do siebie na działkę. Będę otwierał sezon muzyczno-rekreacyjny nad jeziorem. Myślę, że wasze gadżety byłyby jak znalazł.
0: Tylko pytanie, czy sąsiedzi są na pana sezon muzyczny gotowi?
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: W jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw.
4: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
5: Jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
4: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
3: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak?
4: To Aszka ma zaliczone. Balon z halem, jak jest cieplej i zimniej, to się zmienia objętość.
6: Ja jeszcze muszę pomyśleć.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
8: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
9: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

uśmiechnięte od ucha do ucha zespół R.E.M. Shiny Happy People. I to był zespół, który powstawał w latach 80. i teraz też będzie o takim zespole, który miał swój początek w tej samej dekadzie, choć gdyby ktoś mnie zapytał w jakimś teleturnieju, powiedzmy z 20 lat temu, o którym zespole bym pomyślał, że jest starszy, to zdecydowanie postawiłbym na grupę Asia. A tu tak wielkiej różnicy nie ma. W ich przypadku rocznica powstania jest dokładnie dzisiaj, 45. To była jedna z rokowych supergrup, zespół, który powstał na gruzach kilku innych znakomitych kapel. No bo przecież stworzony był z muzyków King Crimson, Bill Bruford i John Wetton. Potem próbowali współpracę jako zespół UK, ale ona też nie trwała zbyt długo. A pod koniec lat 70. rozpadał się inny wielki kolektyw Emerson, Lake & Palmer, no i perkusista Carl szukał roboty. No i zaczęli wspólnie pracować dokładnie te 45 lat temu. Hits of the moment, Asia.

0: zapytaj mnie, czy cię kocham. Zespół Republika. Z takim pytaniem na antenie jest Kirok. 11 i raport przed nami. Temat paczki związanej z zespołem Foo Fighters, czyli z podkładką na gramofon, z torbą, płytą kompaktową, różnymi przypinkami, a także gadżetami jest Kirok. Jeszcze jest aktualny. Państwo mogą w tej sprawie się zgłaszać drogą messengerową. Przypominam, że najbardziej kochamy w radiu głosówki, no ale jak ktoś nie ma, to zawsze może skrobnąć maila. jaromaupa@skrok.pl. Grzecznie czekam, czytam i odsłuchuję Państwa wiadomości. A kto wygra, okaże się po 11.
1: Autopromocja. Melina Escrok.
2: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wygraliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
10: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
11: Jest przesłuchiwany jako świadek. Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze. Znęcał się nad matką. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Kibice piłki nożnej czekali na to 4 lata. Jutro rusza mundial.
12: SK Rock. Raport.
11: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jarosław Kaczyński w ogniu pytań śledczych. Prezes PiS stawił się w prokuraturze okręgowej w Warszawie, gdzie jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
13: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birkfellnera austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
14: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
13: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
11: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro.
12: To jest raport.
11: Znęcał się nad matką, teraz groził mu 5 lat za kratami. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza, który kobietę bił, groził jej i wyzywał. Trwało to ponad 2 lata. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała sądecka policja.
15: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać, między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
11: Mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Mężczyzna decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego. Pasażerowie pociągów na Śląsku mieli trudną noc i poranek.
16: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
11: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne przez wiele godzin. Aktualne informacje o utrudnieniach na stronach PKP i Kolei Śląskich. W Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Rolnicy są załamani i liczą straty.
6: Jeżeli chodzi o kukurydzę, na naszym terenie jest potężny problem.
17: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
18: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki, można tak powiedzieć, w niektórych działkach. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi. Nawozy są drogie, nie? Wszystko, paliwo tak samo, robota tak samo, człowieka też kosztuje.
6: My uważamy, że to też jest w dużej mierze pokłosie tego, że w okresie zimowym nie można było polować na tym terenie. Ta populacja dzika jest bardzo duża, no i niestety straty są też bardzo duże.
11: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki.
12: To jest raport.
11: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro rusza mundial, niestety bez udziału Polaków. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka sporo emocji, a czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna z USA, mówi były bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc.
19: Ma trenera, z którym pracowałem, na mecie Poczelino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
11: A finał mundialu odbędzie się 19 lipca.
0: Jeżeli ja nie czekałem, Ania, na ten mundial, to nie jestem kibicem piłki nożnej?
11: Nie jesteś, Lecha Poznań zapewne.
1: Pogoda.
11: Dziś pochmurno, chłodno i deszczowo. Na południu początkowo o natężeniu umiarkowanym. Po południu na południowym wschodzie i północnym zachodzie także burze, a na Podkarpaciu lokalnie z gradem. Temperatura od 15 do 17 stopni na południu i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 stopni na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: objazdowe kina. Zespół Perfect. A państwo się zgłaszają w temacie zestawu Foo Fighters. Niektóre głosówki rzeczywiście są nieczytelne. Pierwszej nie puszczę, ale w drugiej pan Przemek wyjaśnia, dlaczego ta pierwsza jest trochę głośna.
1: Moja poprzednia głosówka mogła być troszeczkę niewyraźna. Sorki, Dodge'em jadę.
0: Dodge, zazdroszczę panu serdecznie. Pan już chyba wygrał w życiu to, co najważniejsze, prawda? A pan Sebastian?
2: Cześć. Odnośnie wystawu Foo Fighters, chciałbym go wygrać. Czemu nie? Dlaczego nie ja? Pozdrawiam. Hej.
0: No, to są dobre pytania. A ta pani w tle też ma takie samo zdanie?
3: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: Who will you follow? Evanescence.

0: How You Remind Me, zespół Nickelback. No, jak zwykle głosówki pisze Tomek. Nie zawsze da się coś nagrać, więc znów będę mógł skupić się na pracy i spotkaniu online. No, Tomek, wybacz, w radiu to my jednak wolimy słyszeć Państwa głos. Na przykład głos Sławka.
1: Witam. Chętnie przytulę te gadżety, bo na ten koncert Foo Fighters wybieram się wraz ze swoją synową. Niestety zabrała mi syna, chociaż zyskałem córkę, ale może jako rekompensatę przyjąłbym gadżety od Foo Fighters, niemiecki rock. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Ale jak to zabrała syna? Jak to możliwe?
2: Normalnie, bo to zła kobieta była.
0: A, dzięki Boguś, ty to wszystko wiesz. Na każde pytanie znasz odpowiedź. Sławku, no skoro ci zabrała syna, to rzeczywiście ta torba, podkładka, płyta, gadżety powinno to wszystko znaleźć się w twoich rękach. I gratuluję, zestaw dla Sławka, a jutro? No jutro też taki zestaw będę mieć do zgarnięcia. Ciekawe, w czyje ręce trafi w czwartek.
3: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy odliczam czas od wydarzeń, które miały miejsce naprawdę bardzo dawno temu, to jakoś specjalnie nie przeżywam tych lat, które mijają od na przykład wydania albumów, które miały miejsce 40, 50 lat temu. Ale kiedy wspominam wydarzenia, które wydają się być chwilę temu, że działy się dosłownie przedwczoraj, tydzień temu, no, rok, góra, to już trochę ten upływający czas zaczynam odczuwać. 19 lat temu. Wydawało mi się, że to było naprawdę chwilę temu, no 5 lat temu góra. Pozostali przy życiu członkowie Led Zeppelin spotkali się w tajemnicy w sali prób w Anglii, by poćwiczyć wspólne granie, bo już wiedzieli, że mają w planach zagrać koncert charytatywny w O2 Arenie, ten hołd dla właśnie zmarłego Ahmeta Erteguna, współzałożyciela Atlantic Records. To było 19 lat temu. A jak już poćwiczyli, to potem w tym O2 Arena grali tak... Kashmir.

0: Witam Państwa słuchacza, który przepraszał za słabą jakość dźwięku głosówki, bo jedzie dużym amerykańskim autem. Trochę się tak, mam wrażenie, pochwalił. Jolanta ma pytanie w związku z tą motoryzacyjną historią.
1: Witam. To może ktoś, kto jeździ Renówką z 2006 roku, by mógł dostać jakieś super gadżety z Foo Fighters i Odeski. Pozdrawiam, Jola.
0: Wiesz co, powiem tobie tak, jak najbardziej, ale już jutro, bo chyba już Państwo słyszeli, że Sławek zgarnia dzisiejszy zestaw. Ale trzymam mocno kciuki za to, żeby się tobie jutro udało. No dobrze, co my tam jeszcze mamy do zagrania? A, Mysłowic. I będę miał dla Państwa informację związaną z tym zespołem, a raczej z przeszłością tego zespołu, ale o tym za chwilę.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
5: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Kanadyjska formacja Rush oficjalnie rozpoczęła gigantyczną trasę koncertową 50-something. To pierwsza od śmierci perkusisty trasa koncertowa. Powrót grupy skomentował natomiast w mediach społecznościowych Mike Portnoy. Muzyk Dream Theater udostępnił dość emocjonalny post. Zapytany o pierwszy koncert Rush od 11 lat powiedział wprost: w kilku momentach po prostu się popłakałem. No i trudno mu się dziwić. Więcej szczegółów znajdzie się na eskarok.pl.
2: Eskarok. Radar.
7: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
8: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Mieć czy być? Zespół Mysłowic z czasów, gdy jego wokalistą był Artur Rojek. Artur, który wpadnie dziś do nas, do radia, do Dawida, będzie gościem kolumny Zygmunta po godzinie 17. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. A teraz czas na wspomnienie urodzin pewnego dżentelmena. Przez lata musiałem bardzo uważnie śledzić, jak wygląda skład zespołu The Smashing Pumpkins, bo Jimmy Chamberlin, a to w składzie był, od samego początku zresztą, od końcówki lat 80., potem ze składu wypadał, zespół się zawieszał, wracał do grania, ale nie zawsze z Jimmym w roli perkusisty. Teraz już wiem o tym, że od 10 dobrych, ładnych lat Jimmy znów jest w stałym, przynajmniej tym podstawowym, trzyosobowym składzie zespołu dowodzonego przez Billego Corgana. Jimmy Chamberlin ma dzisiaj urodziny, już 62.

0: People are strange. Zespół The Doors. I pan Jaros Sobierajewicz mówi do usłyszenia. To koniec dzisiejszych środowych kultowych historii. Jutro wrócę tu do państwa z nowymi wspomnieniami i jeszcze raz z pakiecikiem od Foo Fighters. Więc kto dziś nie wygrał, kto dziś jest smutny, jutro może być tym wygranym, tym radosnym. Trzymam za państwa mocno kciuki. Ale teraz znikam. Trzymajcie się.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiS-u o odwołanie szefa MSWiA. Minister obrony zapowiedział, że MON angażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE.
8: SK Rock. Raport.
7: 12 minęła. Michał Poklękowski, zapraszam. Koalicja ministra zapewne obroni, ale szykują się spore emocje. Za niespełna godzinę ruszy sejmowa debata nad wnioskiem PiS-u o odwołanie szefa MSWiA. A zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Przywiejski nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu?
9: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Witaj. Jakie są szanse na to, że wniosek zostanie przegłosowany?
9: Patrząc na sejmową układankę, szanse na to są niewielkie. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą, co oznacza, że wniosek upadnie. Ale najpewniej czeka nas kolejna burzliwa sejmowa debata, bo na ten temat posłowie już dywagowali. Wtedy Lidia Czechak z PiS-u zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
10: Jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
11: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
9: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej jeszcze przed 13.
7: Dodam, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec Kierwińskiego.
2: To jest raport.
7: Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji, o tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją, m.in. związaną z programem SAFE. Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu.
12: Te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym.
7: Szef MON-u przytaczał też kolejne przykłady.
12: Fraza bardzo często powtarzana: SAFE rozbraja Polskę. Jak można mówić, jak widać, że to nie może być tylko krytyka. Sprzęt trafia do Ukrainy i tutaj już niektórzy politycy się pod to podczepili i chciałbym ich przestrzec przed byciem wykorzystanym. Po prostu przecież nie wierzę, że oni to robią z własnej intencji.
7: Według szefa MON-u w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usuniętych. 20% materiałów zawierających dezinformację pozostało bez jakiejkolwiek reakcji.
8: Słuchacie raportu w SCRO.
7: 100-kilogramowy niedźwiedź himalajski, wielokrotnie widziany na terenach zabudowanych niedaleko Tokio, został właśnie uśpiony i schwytany po 4 dniach obławy, poinformowała dziś agencja Kyodo. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony tych potężnych drapieżników.
1: Eskarok Biznes.
7: Czerwcowy odczyt miesięcznego indeksu koniunktury wskazuje na zauważalną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców w stosunku do maja, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Firmy z optymizmem patrzą m.in. na bieżącą sytuację gospodarczą, jednak są bardzo ostrożne w kwestii inwestycji. Doszło do awarii aplikacji banku PKO. Tak wynika z dzisiejszego komunikatu tego banku. Chodzi o aplikacje na telefonach z systemem Android, w przypadku których są problemy m.in. z korzystaniem z Blika. Komisja Europejska opublikowała 48. unijny wykaz niebezpiecznych linii lotniczych. Do listy dopisano właśnie algierskie linie lotnicze. Aż cud, że w ogóle te samoloty latają. Linie, które znajdują się na czarnej liście przewoźników lotniczych, mają zakaz wykonywania lotów do i z Unii Europejskiej, a także wykonywania przelotów nad jej terytorium. Tym razem z kolei z czarnej listy usunięci zostali wszyscy przewoźnicy z Kirgistanu, bo uznano w Brukseli, że kraj ten dokonał ogromnych postępów, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego.
1: Pogoda.
7: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów, z temperaturą od 14 do 20 stopni.

0: Oj tak, pięknie nasz... Pięknie się nam to, panie Polu, wyśpiewał. To chyba chciałem powiedzieć. Prawie 60 lat temu, no bez 2 lat jeszcze na ten moment. Hey Jude i The Beatles, Westerogna, a pan Paul śpiewa i gra dalej, czego najlepszym dowodem wydana niedawno płyta The Boys of Dungeon Lane. I nawet z niej państwu dzisiaj zagram, obiecuję. No a za parę dni Paul McCartney skończy 84 lata, czyli 18 czerwca dokładnie będziemy świętować urodziny byłego członka zespołu The Beatles. Póki co środa, 10 czerwca, kwadrans po 12. Kłaniam się, Michał Cieślik. Ja mówię dzień dobry i zapraszam na te 3 najbliższe godziny środowego popołudnia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To będzie Nothing But Thieves, Evolution.

To była Kobranocka w SC Rock, która no, nie tak dawno temu obchodziła swoje 40-lecie. Cztery dekady na scenie są już obecni, wciąż nie mają dość i cały czas podrzucają nam takie właśnie utwory jak ten. Odświeżają, przypominają, że takie właśnie utwory odgrywają niezwykle ważną rolę w historii polskiej muzyki rockowej. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. To była Kobranocka w SC Rock. Do polskiego grania i do tych niesamowicie ważnych utworów polskiego rocka powrócimy za trochę ponad 4 minuty. Chłopcy z Placu Broni się pojawią niebawem, ale wcześniej jeszcze w tym czasie zmieścimy Strange Love, Depeche Mode.

0: Kocham wolność i chłopcy z placu broni. No i jeden z takich tekstów, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, jeżeli chodzi o interpretację, to był rok 1990. Dokładnie, 90. Dużo się działo wtedy w naszym kraju. No i proszę bardzo, czas leci. Dalej się dużo dzieje, a pewne rzeczy są po prostu ponadczasowe. Jak tekst tego właśnie wielkiego hitu zespołu Chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność, już za nami. 26 minut do 13 nam pozostaje. Gansi za chwilę na naszej antenie, a Violet Grohl jeszcze nam się zmieści przed 13.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
3: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Eska Rock.

I od razu słychać, że od najmłodszych lat chłonęła grunge, mimo że urodziła się no już dekadę po tym grunge'owym boomie lat 90. No ale jak ma się takiego ojca, to nie ma się co dziwić. Pod koniec maja zadebiutowała płytą Be Sweet to Me i na tej płycie takie utwory się znalazły. 595, Violet Grove, już za nami w ST Rock. No to teraz sięgamy po gatunek popularny także w latach 90., ale na Wyspach Brytyjskich, no bo to główni przedstawiciele Britpopu. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, przed nami.

0: The Stranglers w Esterogi Always the Sun. No i pozwolę się nie zgodzić z tezą zawartą w tym tytule. No nie zgadza mi się z tym, co widzę dziś za oknem, a właściwie czego nie widzę na niebie. Nie wiem, jak u Państwa to dzisiaj wygląda. Niemniej, Stranglersi zamykają tę pierwszą godzinę naszego środowego spotkania. Zbliżamy się do 13:00. Za chwilę najnowszy raport w Esterog. Zapraszamy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: Poważny wypadek drogowy w Skarżysku Kamiennej. Poszkodowane to dwie kobiety w ciąży. Andrzej Poczobut z własnej woli wraca na Białoruś. Dziś poinformował o swojej decyzji.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latka zajmują się nimi teraz medycy po zdarzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej. To w Świętokrzyskim.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca Passatem, wykonując manewr skrętu w ulicę podporządkowaną, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy Golfa.
0: Relacjonowała Anna Sławińska z policji w Skarżysku. W sumie pomocy medycznej potrzebowały 3 osoby. Okoliczności tego wypadku ustalają teraz policjanci.
3: To jest raport.
0: Wracam na Białoruś. Tak zadeklarował Andrzej Poczobut podczas pierwszego publicznego wystąpienia w Białymstoku po uwolnieniu z białoruskiego więzienia, a nie było to łatwe zadanie. Działacz Związku Polaków podkreślił, że chce wesprzeć Polaków znajdujących się w trudnej sytuacji na miejscu, bezpośrednio u naszych wschodnich sąsiadów.
4: We wrześniu, przed zjazdem Związku Polaków, ja wrócę na Białoruś. W różny sposób może się to wszystko potoczyć, ale ja jestem dobrej myśli. Nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: Andrzej Poczobut spotyka się dziś z władzami Białegostoku i regionu. Ma dostać tytuł oznaki honorowej województwa podlaskiego. Tymczasem niezależni eksperci i też komentatorzy liczni podkreślają, że wracając na Białoruś, Poczobut prosi się o kłopoty. Jeśli zostanie tam zatrzymany, a jest takie poważne ryzyko zaraz po przyjeździe, to państwo polskie nie powinno po raz drugi ratować go z opresji. A sama decyzja dziennikarza i działacza o powrocie na Białoruś to policzek m.in. dla polskich służb zaangażowanych mocno w jego uwolnienie.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Podczas badania rezonansem oglądają bajki. Mali pacjenci łódzkiego szpitala Matki Polki nie muszą już myśleć o groźnie wyglądającej aparaturze, igłach i o zastrzykach. Ich uwaga koncentruje się na specjalnie dobranych, wyciszających filmikach. Dzieci nie kręcą się, bo są skoncentrowane na bajce. Badania takie obserwował Grzegorz Mich.
5: Będziesz miał ten rezonans, jaką bajkę byś wybrał, czy też co do obejrzenia? W ogóle.
6: Chciałbym obejrzeć jakiś film, może serial. Mama opowiadała, że miejsce jest klaustrofobiczne. Szczególnie, że boję się igieł. Chciałbym się jakby odciąć od tego, co się dzieje.
7: Te filmy są tak skonstruowane, żeby dziecko wyciszać, a nie pobudzać. Doktor Piotr Grzelak. No i dziecko odbywa takie badanie w postaci takiej podróży przez właśnie tą bajkę.
5: Dziecko wtedy się nie wierci.
7: Tak.
8: Dziecko może samemu sobie wybrać bajkę. Januszewski Kamil. Elektroradiolog. Z powodu tego, że pacjent znajduje się w tubie, musimy mu położyć takie specjalne okulary, które są po prostu lustrem, które odbijają ten obraz.
0: Badanie rezonansem trwa nawet godzinę. Dotychczas pacjentów trzeba było usypiać albo wielokrotnie powtarzać badanie, gdy dziecko się wierciło.
9: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów z temperaturą od 14 do 20 stopni.

0: To był Mr. Biggie, Wild World w Este Rock. 10 czerwca, dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Elektryka. Kalendarium podpowiada takie święto. A elektryka, prąd, wiadomo, na pewno znają Państwo ten rytm. I rym nawet, choć tych rymów z elektryką związanych jest więcej, nie wszystkie nadają się do zacytowania. Także pozdrawiamy wszystkich świętujących dzisiaj wszelkie okazje. A ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik się kłania. No i zapraszam na drugą godzinę tego środowego popołudnia, w której naprawdę sporo fajnych elektrycznych gitar się zaprezentuje.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pamiętają Państwo? A jeżeli nie, no to przypomnę, że przed godziną graliśmy Paula McCartneya, Hey Jude z The Beatles. Pięknie nam pan Paul wyśpiewał te dźwięki właśnie. No i obiecywałem, że powrócimy na pewno do jego najnowszej płyty, która niedawno się ukazała. To jest ten moment właśnie. No i sięgamy po ten najnowszy album słynnego Mac. Come Inside przed nami.

czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

No tak, są takie utwory, które tak mocno sklejają się z danym wykonawcą. Dobra, już wszystko dobrze chyba, pod kontrolą, tak? Tak, jesteśmy tutaj? Jesteśmy, dobrze. Sklejają się z tym danym wykonawcą, to miałem na myśli, że już nikt nie pamięta, może nawet nie wie, że ktoś już wcześniej dany utwór nagrał i go wymyślił, no ale umówmy się, w tym przypadku to był Jimi Hendrix, który spopularyzował tę kompozycję i w jego wersji stała się takim nieśmiertelnym hitem, można powiedzieć. A nie wiem, czy państwo wiedzą, za Hey Joe zabierali się jeszcze m.in. Deep Purple, Patti Smith, The Offspring, to ciekawa wersja bardzo, Robert Plant czy Joe Cocker, no ale to cały splendor, można powiedzieć, spływa na Jimiego Hendrixa, który nagrał tę najbardziej ikoniczną wersję tego właśnie kawałka. Hey Joe, Jimi Hendrix, już za nami w Esterok. 22 minuty po godzinie 13, idę trochę nawilżyć gardło, co i państwu serdecznie polecam. I zostawiam was w tym momencie z Pearl Jam, Wreckage przed nami.

0: W Leon Włodzi.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak? Tam się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka...
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek, po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Pod koniec maja światło dzienne ujrzał bardzo szczególny album Paula McCartneya. Muzyk powrócił po 6 latach z niezwykle nostalgicznym wydawnictwem The Boys of Dungeon Lane. Projekt od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem słuchaczy, co przełożyło się na kolosalne osiągnięcie artysty w rodzimej Wielkiej Brytanii. O jakim wyróżnieniu mowa? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.

Royal Republic w Escarok. Tak przy okazji, podobnie jak w roku ubiegłym, w tym również Escarok bardzo Państwu poleca festiwal Rokowizna 2026. To się dziać będzie w 3 sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Pojawi się tam czołówka polskiej sceny muzycznej. Będą goście z zagranicy, wśród nich m.in. Within Temptation, Sex Pistols z Frankiem Carterem na wokalu. Będzie też grupa Wolf Alice. Będą panowie z Royal Republic. Ta szwedzka grupa pojawi się w 3 sierpniowe weekendy w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Także tam proszę ich wypatrować z koncertami. Venus to jeden z tych utworów, które z pewnością wybrzmiał na żywo w trakcie tych koncertów. Royal Republic już za nami. Teraz Sum 41, Into Deep.

0: Iggy Pop i Lustful Life w Estrog. No i znakomity numer, który pewnie wielu osobom będzie się na zawsze już kojarzył ze ścieżką dźwiękową do kultowego filmu Trainspotting. Iggy Pop kończy tę drugą godzinę środowego popołudnia. Trzecią rozpoczniemy od Skorpionsów, No One Like You, tuż po godzinie 14. Wcześniej punktualnie o drugiej na naszej antenie. Najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmu w mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu.
3: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
4: Tak.
3: Z Kubańcy?
4: Ja
3: tak?
4: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam.
5: Koło Fortuny. I skoro już przy tym jesteśmy, to mamy dla państwa prawdziwy rarytas.
6: Hasło poproszę.
7: Dobry proch nos wzbogaca?
8: To nie jest niestety to hasło.
5: Nie. A co ja wiem, dobry proch nosów wzbogaca.
9: Ciągający program.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
10: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
10: Porachunki osobiste.
1: S-Rock.
11: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
12: W każdą sobotę o 7:00 ST Rock.
11: W ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
11: Konrad Olszewski, zapraszam.
13: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
14: Reklama. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Coraz ostrzejsze zamieszki na tle rasowym w Belfaście. To irlandzkie miasto ściąga siły porządkowe z całej Wielkiej Brytanii.
15: SK Rock. Raport.
14: 14. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Wniosek złożyła opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiSu zarzucał ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
16: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
17: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. A Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
14: Odpowiadał wicepremier Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego.
15: To jest raport.
14: Belfast w ogniu. Dosłownie. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. Niewykluczana jest też pomoc wojska. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki, które zaczynają przypominać wojnę rasową. Na dziś planowane są kolejne działania. W czasie wczorajszych starci demonstrantów ze służbami rannych zostało dwóch policjantów. Nic nie może usprawiedliwić tej przemocy, zaznacza minister Irlandii Północnej Hilary Benn. Organizatorzy tych protestów twierdzą, że robią to, aby chronić społeczność. W rzeczywistości robią coś wręcz przeciwnego. Niszczą społeczność i krzywdzą niewinnych ludzi, którzy są przerażeni tym, co przeszli zeszłej nocy. To jest absolutnie haniebne i musi natychmiast się skończyć.
18: Last night it is utterly shameful and it needs to stop.
14: Protesty, które zakończyły się podpalaniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika z Afryki. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie wyjątkowo brutalnego zabójstwa na ulicy. Jego ofiara, ponad 40-letni biały mężczyzna, stracił w ataku lewe oko, o mały włos nie stracił też głowy.
15: Słuchacie raportu w SC Rock.
14: Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska, o nim mowa, usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany. Potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolice głowy.
19: Chłopiec został zabrany do szpitala, a policja
6: policjanci szybko dotarli do sprawcy tego przestępstwa. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został przewieziony do jednostki policji. Tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich wystraszyć.
14: Relacjonuje Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Badanie wykazało, że mężczyzna miał około 3,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz grożą mu 2 lata więzienia.
1: Eskarok Biznes.
14: W czwartek litr benzyny 95, czyli jutro, ma kosztować nie więcej niż 5,92 zł. Benzyny 98, 6,56 zł i diesla 6,43 zł. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich paliw w czwartek, jutro, będą o kilka groszy niższe niż te obowiązujące dziś. Główny Urząd Statystyczny chce wykorzystać planowany pilotaż badania Local Content w inwestycjach spółek Skarbu Państwa do tego, aby stworzyć system pozwalający badać przełożenie udziału polskich firm w zamówieniach na gospodarkę, poinformowała wiceprezeska GUS-u Renata Bielak. Generalna Dyrekcja Dróg podpisała umowę na budowę 9-kilometrowego odcinka autostrady A2 od miejscowości Kijowic do węzła Dobryń na Lubelszczyźnie. Inwestycja za blisko 460 milionów złotych ma zostać zrealizowana do 2029 roku.
1: Pogoda.
14: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów z temperaturą od 14 do maksymalnie 20 stopni.

0: To był Jam w Esterok. Jest 14 minut po 14 w środowy popołudnie, 10 czerwca, niezmiennie. Z tej strony Michał Cieślik, jeszcze przez 3 kwadranse będziemy razem w Esterok do godziny 15, czyli do momentu, kiedy nastąpi zmiana warty i na moim miejscu pojawi się Dawid, który zaprosi na środowe wydanie kolumny Zygmunta. A propos, skoro przy tym jesteśmy dzisiaj w naszym studiu, pojawi się gość po 17. Będziemy gościć Artura Rojka, który będzie na pewno opowiadał o swojej nadchodzącej solowej płycie, którą przygotowuje. Będzie też o tej kolejnej edycji OFF Festiwalu, który już w sierpniu. Także zapraszamy bardzo gorąco. Po godzinie 17 Artur Rojek w naszym studiu. Odsyłamy też do naszych social mediów, ponieważ tam też będą się pojawiać obrazki z tej wizyty pana Artura u Dawida.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A propos nadchodzących premier płytowych, ta jeszcze w tym miesiącu. Za 2 tygodnie nowa płyta Muse będzie z nami. A na niej Cryogene.

To był Raymond w Esterog, no i Ree Garvey na wokalu. Irlandczyk mieszkający w Niemczech. Umówmy się, gdyby nie Supergirl, to pewnie pozostałby taką lokalną gwiazdą, lokalnym artystą, a dzięki temu kawałkowi wieść o nim i o zespole rozlała się zdecydowanie szerzej. Pan Ray, dodajmy, działa dalej solowo, nagrywa płyty, nawet w ubiegłym roku wydał album o bardzo wymownym tytule Before I Met Supergirl. Tak to sobie wymyślił, no i kawałek Supergirl w tym roku kończy 26 lat, właściwie już skończył, aż trudno w to uwierzyć, że to ponad ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy grupa Raymond z panem Ree na wokalu wylansowała ten właśnie hicior. No i proszę bardzo, pamiętamy o nim, powracamy do niego. No i tak to jest właśnie z tymi ponadczasowymi kawałkami, ktoś powie. Raymond Supergirl, za nami, Westerok. A teraz... A i przy okazji zapowiedzieli tytuł tego właśnie kawałka. YouTube przed nami.

0: Polsce rok. Połowa lat 90. No i debiut. I taka nowa jakość na polskiej scenie muzycznej wtedy, można powiedzieć. Agnieszka Chylińska, ONA, Drzwi. To już za nami w ST Rock. 23 minuty pozostają do godziny 15. Z polskich rzeczy na pewno jeszcze Lux Torpeda w tej godzinie, a do tego jeszcze metę zmieścimy przed 15.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

Luz Torpeda w SC Rock. A tymczasem Metallica bije kolejne rekordy frekwencji podczas europejskiej części trasy koncertowej M72 World Tour. Przypomnę, 90 tysięcy ludzi w Polsce, 94 w Berlinie kilka dni później. Co za liczby w ogóle? No a ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. Do tego jeszcze później w tym roku dochodzi rezydencja w Las Vegas w The Sphere. To będzie październik. W ogóle co to za rok dla Mety ten 2026? Niesamowity. Metallica Mama Set przed nami.

0: Europe i Rock the Night w Este Rock. To już na koniec godziny i naszego środowego spotkania. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, za chwilę 15, za chwilę raport, a tuż potem Dawid i kolumna Zygmunta. Przypomnę, dzisiaj po 17 będziemy mieć gościa w studiu. Artur Rojek odwiedzi Dawida. Panowie pogadają sobie o tej nadchodzącej solowej płycie pana Artura. Będzie też na pewno o OFF festiwalu, także polecamy serdecznie tę rozmowę już po godzinie 17 w Este Rock.
1: Autopromocja.

0: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
1: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu. Tylko w SC Rock. Gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
0: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. To jest SK Rock.
4: Wniosek o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Dąbrowa Górnicza wprowadza program Złota Rączka.
5: SK Rock. Raport.
4: Jest 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński kompletnie nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
6: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
7: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
4: Odpowiadał mi minister Kierwiński, a tak swojego ministra bronił premier.
8: Ale uwierzcie mi, że to jest wzór. Wzór obywatela Rzeczpospolitej i nie tylko w tej sprawie. Postępował tak, że niektórym z polityków PiSu czy Konfederacji takie rzeczy się w głowie rzeczywiście nie mieszczą.
4: PiS złożyło wniosek o odwołanie Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: To jest raport.
4: Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu, która spowodowała kolizję drogową po alkoholu, będzie mogła wkrótce wrócić do orzekania. Na razie, jak słyszymy, do 19 czerwca jest na L4.
9: Wcześniejsze sprawy pani sędzi w okresie, kiedy była zawieszona w czynnościach, zostały rozlosowane pomiędzy innych sędziów. Obecnie okres zawieszenia się skończył, także pani sędzia po upływie okresu zwolnienia lekarskiego będzie mogła wrócić do orzekania.
4: Pani sędzia, kierując pod wpływem, wjechała w jadący przed nią samochód. Policyjne badanie wykazało niemal 1,5 promila. Sędzi uchylono immunitet i przedstawiono zarzut prowadzenia samochodu po pijanemu. Nie przyznała się do winy, odmówiła składania wyjaśnień, została zawieszona po obowiązkach na pół roku. Od maja formalnie wróciła do pracy, bo okres jej zawieszenia nie został przedłużony.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran i tak dalej, i tak dalej. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i też Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza właśnie program Złota Rączka, to jego kryptonim. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
10: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
11: I to się przyda.
10: Oczywiście.
11: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
12: Wiktoria Dobabowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, no ale kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli.
4: Program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej właśnie złotej rączki.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
14: Pogoda. Ja tutaj mam jakieś braki chyba, wiesz?
4: Coś powiedziałeś przed chwilą, żebyś się nie podjął skręcania mebli. Nawet taboretu?
14: Mam pewne braki, tak. Ale podłogę umyję i parasol potrzymam.
4: Zawsze to coś.
14: A parasol może się przydać. No.
4: Niczego lepiej
14: tak
4: nie trzymaj.
14: Tak nam nie mówią, tylko nie złota.
4: Dobrze. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi zwłaszcza o Śląski i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno do końca dnia. W najbliższych dniach również bez upału w Polsce, bo z temperaturą od 14 do maks 20 stopni.
13: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: To jest kolumna Zygmunta w SCROK.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie Poklękowski raportuje.
4: To ja, państwa ukochana złota rączka, witam.
14: A ja jestem Zygmunt. I co my tu mamy? Prezenty od Foo Fighters dla was mamy. Pana Rojka też w dzisiejszym programie przywitamy rączką. A już teraz kogo witam, kogo goszczę? Można słać głosówki, można dzwonić do studia. Zapraszamy. Zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: to jest granie magiczne. No ale teraz będą dźwięki rozgrzewkowe, przedkoncertowe, wykopane.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa. To tutaj wykopujemy to, co nam się trochę przysypało i powolutku podgrzewamy atmosferę przed zbliżającym się koncertem zespołu Foo Fighters. Koncert na początku przyszłego tygodnia w Polsce i z tej okazji przygotowałem dla Państwa taką rockową wyprawkę. Gadżety od zespołu i od radia. Są jakieś smyczki, jest jakaś serwetka pod winyla, jest też płyta CD. Jest taka zgrabna torebka na ramię. To się może przydać nie tylko na najbliższym koncercie. I oddam takie gadżety za odpowiedź na pytanie, za co lubicie Foo Fighters? Czekam na krótkie, celne głosówki na Messengerze naszym radiowym. Jedno zdanie, wiele gadżetów. Za co ich lubicie? Bo ja na przykład lubię ich za melodię. Za uśmiech i energię Dave'a Grohla, za to, że jak chłop nie może grać, bo mu prawie nogę urwało, to gra na siedząco. Za to, że nie pitolą się z elektroniką, tylko stawiają na żywe granie. Za utwór Walk też ich szanuję. I to nasze wykopalisko tygodnia. Utwór Walk. Zespół Foo Fighters w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawidzie, Adam się kłania z tej strony. Tak właśnie sobie słucham wiadomości, a poza tym dawno nie dzwoniłem, pomyślałem sobie, że się przywitam, że tak powiem, trzymam kciuki, zdrówko słyszę, dopisuję. A odnośnie Złotej Rączki, to ja chciałem zasubskrybować usługi Złotej Rączki.
1: Czy ja dobrze słyszałem, że pani sędzia wydmuchała 1,5 promila, przyzwoniła w jakieś inne auto, została zawieszona na pół roku, a następnie wróciła do orzekania?
0: Wiem, co bym chciał zasubskrybować. Dobre wiadomości.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.

0: Ja Wisła, ja Wisła!
1: Ja Odra, ja Odra!
0: I Wisła pozdrawia Odrę, a jeśli ktoś uważa, że to, co usłyszeliście, było gadaniem bez głębszego sensu, gadaniem nieważnym i niewartym uwagi, to taka jest właśnie definicja związku frazeologicznego, który brzmi lanie wody. Przepraszam, jeśli przesadziłem z abstrakcją, ale ewidentnie popłynąłem. To za chwilę poważnie. I konkretnie, bo raport.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preview.

0: Pojawił się w prokuraturze w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u zostanie przesłuchany w charakterze świadka. Przed wejściem do budynku nie rozmawiał z dziennikarzami. Do skandalicznej sytuacji doszło w kościele w Łubowie w zachodniopomorskim. 19-latek pod wpływem alkoholu popełnił przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Jak podała policja, dopuścił się czynu polegającego na oddaniu potrzeb fizjologicznych na podłogę konfesjonału.
1: To jest raport.
0: Przy rejestracji używanego samochodu nie trzeba już pokazywać tablic w urzędzie. Zamiast tego wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są w dobrym stanie. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy.

0: Polska Rock Sport.
1: Pojedynek Meksyku i RPA na murawie Stadionu Piłkarskiego otworzy 11 czerwca Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych odbędzie się przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
2: Te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam, co można powiedzieć o reprezentacji polskiej. Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
1: Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej 19 lipca o 21 w New Jersey. Służby bezpieczeństwa przez nieuwagę, takie tam zwykłe gapiostwo, ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Między innymi Leo Messiego, podały lokalne media.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Gansi w Esterok. Gansi w radiu, a kilka dni temu na żywo w Gliwicach. No a przed nami kolejne wydarzenia. Dzisiaj w stolicy A Perfect Circle, w przyszłym tygodniu w Polsce m.in. Foo Fighters i Kings of Leon, no chyba, że mają Państwo inne plany. Panie Pawle, halo, halo.
1: Cześć Zygmuncie, człowieku bez imienia, ja się pochwalę. Lecę do Budapesztu, lecę na dwa koncerty Metaliki, to będą kolejne moje koncerty Metaliki. Tak się złożyło, że w 99 roku nie poszedłem na Metalikę na Gwardii, bo byłem trochę za młody, te 100 zł za bilet to był majątek. I później tak zacząłem nadrabiać te zaległości i tak już mam w sumie na liczniku chyba 25. Byłem ostatnio w Chorzowie i w Berlinie. No i teraz jeszcze No Repeat Weekend w Budapeszcie. Myślę, że będzie pięknie, wspaniale,
0: no,
1: fajnie.
0: No i gratuluję, bo przypomnę, że pan leci do Budapesztu.
1: Do Budapesztu.
0: I to piękny dowód na to, że na Węgry się także wyjeżdża, a nie tylko ucieka.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
9: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
9: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Panie Kaziu, wszystko dobrze?
1: No wiem, że już zdecydowanie lepiej, a na pewno stabilniej. A u Państwa wszystko dobrze dzisiaj? Jak tam środa mija? Można nam to powiedzieć do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Tu się dzwoni, a już bardzo dziękuję za te wiadomości, które wleciały. Będzie je oczywiście słychać na naszej antenie. A te poważne wiadomości szykuje dla Was Michał. Za 2 minuty 16, za 2 minuty raport.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Minister Marcin Kierwiński został ocalony. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. Jak im poszło? O tym za chwilę.
2: Eska Rock. Raport.
1: 16.01, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Trzeba wrócić do pracy i po prostu robić swoje. Tak minister Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm, przypomnę, debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Wcześniej Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie wniosek zaopiniowała. W Sejmie nasz reporter Mateusz Gąbiewski. Mateuszu.
3: Tak, jestem. Dzień dobry.
1: Tutaj, czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
3: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci, dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
4: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
3: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
5: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
3: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
2: To jest raport.
1: Kolej mazowieckie zabrały głos po zarzutach w sprawie wypadków w Woli Bierwieckiej. Usłyszał je, przypomnę, kierownik pociągu. Chodzi o głośne wydarzenie z lutego. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, skład nagle ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi i część dłoni. Więcej o tym Kinga Furch.
6: W przesłanym oświadczeniu przewoźnik poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z organami prowadzącymi postępowanie i na bieżąco przekazuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Jednocześnie spółka podkreśla, że ze względu na trwające śledztwo nie będzie komentować szczegółów sprawy do czasu ich zakończenia. Przypomnijmy, że radomska prokuratura postawiła kierownikowi pociągu zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Śledczy wskazują, że mężczyzna miał nie dopełnić obowiązków służbowych, doprowadzając do wypadku, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik. Prokuratura zarzuca także podejrzanemu narażenie kobiety podróżującej z dzieckiem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Czynności procesowe z podejrzanym przerwano ze względu na jego stan zdrowia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Studenci medycyny w akcji przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy, zwanej też polskim Amsterdamem, podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.
7: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
8: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, żeby nie przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
9: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są pięcioosobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
10: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
11: No myślę, że wszystko z tych rzeczy też przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie niż na prawdziwym pacjencie.
1: Z Zofią Tekin-Jankowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy i studentami rozmawiał Dawid Olszewski. W rywalizacji, dodam jeszcze szybciutko, wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych w całej Polsce. Dodam też, że to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Pogoda.
1: Widzisz, i to wszystko w Bydzi. Tej pięknej, wyszydzanej, pogardzanej, ale przepięknej Bydgoszczy.
12: Kto tak powiedział?
1: No ale tak się mówi czasem tu i tam.
12: A
1: tak?
12: Ty powiedziałeś polski Amsterdam.
1: Ale no, bo to usłyszałem w Pradze Czeskiej od rodowitych Rzymian, wyobraź sobie, od Włochów, że pochodzę z jednego z najpiękniejszych miast w Polsce.
12: A ja myślę, że mogę chodzi się o to, że zawsze jak tam jesteś, to jesteś jakoś dziwnie uchachany.
1: Pobudzony.
12: Temperatura się podoba? 19 stopni w Bydgoszczy?
1: No i bardzo przyjemnie, trochę pochmurno, może przelotnie popadać. Taką dzisiaj mamy pogodę w kratkę właściwie w całym kraju. No i też trochę poważniej się zrobiło, bo są ostrzeżenia od IMGW, a IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi ulewami. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Kolumna Zygmunta w Escero.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i odbieram telefon, halo, halo, dzień dobry.
16: No cześć Pysiu.
15: Dzień dobry.
16: No jak tam, tęskniłeś trochę?
15: Właśnie próbuję sobie przypomnieć wszystkie swoje delegacje. Możemy się umówić, że jesteśmy rodzeństwem?
16: Uza, hej, hej.
15: Dziękuję pani. Świrujemy. To była nasza stała słuchaczka Ania, przyjaciółka kolumny. A ja jestem Zygmunt, witajcie.

0: i można sobie krzyknąć.
1: Tak jest!
0: A za odpowiedź na pytanie, za co lubicie Foo Fighters, oddaję gadżety od Foo Fighters przed ich koncertem w Polsce i mamy taką wiadomość. Halo, halo, dzień dobry, słucham.
2: Foo Fighters lubię za to, że grają tak, jakby każda piosenka miała znaczenie, nie? Nie muszą nic udawać. Ich muzyka po prostu trafia.
0: I bardzo, bardzo spodobała mi się ta wiadomość. I nagradzam tę wiadomość torbą od Foo Fighters, w której są różne fanty, fanty od radia i od zespołu, a jest też nowa płyta Foo Fighters. I zagramy teraz utwór z tej płyty, której przyświeca taka idea, żeby przestać spełniać oczekiwania innych i robić po prostu po swojemu. Bardzo fajne, uniwersalne przesłanie. I bądźmy jak Foo Fighters, bo Foo Fighters...
2: Nie muszą nic udawać. Ich muzyka po prostu trafia.
0: To niech trafia. Foo Fighters w kolumnie Zygmunta.

0: cześć Zygmuncie Dawidzie. Ja to chciałam powiedzieć, że miałam, albo jeszcze w dalszym ciągu mam bardzo, bardzo fajny dzień, bo wychodząc do pracy o 7 rano byłam święcie przekonana, że jest to wtorek, tak? Dotarłam do pracy po jakichś 40 minutach, poskładałam kropki i stwierdziłam, że skoro są kalambury w SC Rock, no to to musi być środa, no i w ogóle czas mi tak super przyspieszył i do piątku jest już tak bliziutko.
1: Środa jak środa, właśnie wracam z Podwrocławia, leje tu mokro, trzeba się jechać do domu, pakować do słonecznej Chorwacji i tak sobie właśnie uświadomiłem, że brakuje mi ręcznika Eski Rock. No ale trudno, nie wszystko można mieć. Pozdrawiam, Paweł.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Christian Gerenzi, gwiazda tegorocznego festiwalu w Ostrawie, festiwalu, z którym się przyjaźnimy, z którym współpracujemy i zabieramy od nich bilety i dajemy je Państwu. Już wkrótce takie bilety będą u nas do zabrania i jeszcze jedna informacja, zespół Flying Bison, czyli laureaci konkursu SK Rockstar i nasi reprezentanci na festiwalu Colors of Ostrava za tydzień w naszym studiu. A za pół godziny u nas Artur Rojek, ale wcześniej może coś zaraportujemy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek biegusów. Pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw.
3: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
4: Jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
3: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
2: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak?
3: To Aśka ma zaliczone. Balon z halem, jak jest cieplej i zimniej, to się zmienia objętość.
5: Hmm? Ja jeszcze muszę pomyśleć.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.

0: Polska.
1: SK Rock Sport.
2: No tak, na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. Jutro, 11 czerwca dokładnie, ruszają mistrzostwa w piłce nożnej.
3: Powiedziałeś ała? Na początku swojej wypowiedzi.
2: Coś mi się wymsknęło, ale chyba się podniesiłem mundialem.
3: Bo dlatego... jako kibic reprezentacji Polski mówimy ała.
2: Ała. Mecze rozegrane będą na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Kibiców czeka naprawdę sporo emocji, choć bez udziału Polaków. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna Stanów Zjednoczonych, mówi nam nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
4: Ma trenera, z którym pracowałem, na mecie Poczelino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę, więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo, a piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
2: Finał Mundialu 2026 odbędzie się 19 lipca.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Zygmunta w ES Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Inhale w Radiu SK Rock. Za tydzień panowie grają w Monachium, tak mi pokazuje kalendarz. A dzisiaj kalendarz pokazuje mi urodziny Nergala. Happy birthday! Najważniejsze, żeby życzenia były dopasowane do okoliczności. Happy birthday!
1: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
2: Kawałki, które dobrze rokują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: Stilaw w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. A byli u nas panowie Stilaw, to znaczy obecni i byli, bo był pan Zygmunt, był też Jan Benedek i Sidney Polak i pan Sidney powiedział wprost.
1: Czyli ty już nie wrócisz do Stilaw?
2: Nie.
0: Na rozstanie bywają bolesne, no ale nowy początek bywa też odświeżający. I oby taki był, w tym przypadku tego życzymy z całego serca. Fragmenty rozmowy z Stilaw i byłym Stilaw znajdzie się na naszych socialach, a tam też fragmenty rozmowy z panem Januszem Panasewiczem. Jest między innymi motyw Indora. Proszę zerknąć na naszego Instagrama. A po 17 w radiu kolejny piękny gość, ale wcześniej raport o 17.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Autopromocja. Melina S-Rock.
5: Ktoś mi podszepnął, że gdzieś w jakiejś rozmowie internetowej powiedziałeś, że idziesz na kolonoskopię za moją sprawą. Jak wrażenia? Bo to twoja pierwsza była.
6: Pierwsza kolonoskopia, myślę, że nie ostatnia, bo było tak fajnie, powiem ci, ja się wciągnąłem.
5: Ale znieczulenie czy bez?
6: Znieczulenie. To jest mroczne bez znieczulenia. Ty miałeś bez znieczulenia czy ze
5: znieczulenia? Nie, ja ze znieczuleniem, ale ja mam, wiesz, niski próg bólu, a zauważyłem, że częściej kobiety robią bez znieczulenia. Twardsze są. I potem fajny szmerek jest, jak się budzi.
6: Jest tam taki, no. A czy wiesz, ale co, poczekaj, ja nie spałem. O kurde, teraz już jest to aż...
5: Byłeś przytomny tak... w trakcie?
6: Mi się wydaje, że tak. To ty byłeś nieprzytomny zupełnie?
5: No.
6: Jezu, jaki to masz niski próg bólu.
4: Melina.
5: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
4: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Aż 87% uczniów w Polsce doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu minionego roku.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia w Warszawie, od tego zaczynamy raport o 17. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
3: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
1: Mówi nam Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo.
2: To jest raport.
1: Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnę, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te twierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
4: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat: mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważania zbrodni nazistowskich w Auschwitz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Aż 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku w Polsce. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
5: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi nam Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Nad tym musimy jeszcze popracować, apelował dziś przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
6: I czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo, 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży. Ten numer to 116 111.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Pogoda. Pani Magdalena napisała na Messengerze: słabo się dzisiaj czuję, może coś poradzicie.
1: I co?
7: No nie wiem, no pytam, ja mam żonę.
1: Mam wyciągnąć różdżkę?
7: Albo biomet i coś to przy nim pogmerać, żeby był korzystny. Wolałbym, żebyś jednak pogmerał przy biomecie.
1: Wolałbym, żebyś tego słowa jednak nie używał w połączeniu z różdżką.
7: Nie chcę oglądać
1: dlaczego
7: różdżki.
1: Tak mi...
7: no. Mhm. Biomet niekorzystny, pani Magdaleno, a do tego zmiany w pogodzie, o szczegółach pan Michał bardzo poważnie.
1: Mhm. IMGW ostrzega, już tak. Nie będę poważny teraz, IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy. Chodzi o ulewy, te szczególnie mogą dotknąć dziś Śląsk i Małopolskę. Na termometrach też bez szaleństwa, bo odpoczywamy od upałów. Mhm. Przez najbliższe dni na termometrach tak z reguły od 14 do 20 stopni będzie.
7: Tak, gdyby ktoś z państwa pomyślał sobie, że gadaliśmy jakieś pierdoły, to proszę nam wybaczyć, ale dostaliśmy informację, no tak, że Rojek się spóźni i musimy zagadywać.
0: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
0: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jest Poklękowski, dzień dobry. Antoszewski dołączyła, dzień dobry. Dzień dobry, a na Messengerze są z nami m.in. Dominika, Magda, Monika, Piotrek, Mateusz i drugi Mateusz, a jest też Artur, to znaczy zaraz powinien dołączyć. Artur Rojek. Pogadamy o emocjach, tatuażach, bliskości i nowych dźwiękach. Zapraszamy. A ja z państwem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie, witajcie.

0: chce się żyć? I o życiu, i o emocjach, i twórczości pogadamy sobie już teraz.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: A dzisiaj w kolumnie Zygmunta pan Artur Rojek. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że dotarłeś. A czekaliśmy wytrwale na ciebie.
2: Przepraszam za spóźnienie.
0: Nie, no luzik. Ale ja się rozliczę z tego, co powiedziałeś.
2: Dobrze.
0: W grudniu roku 2023 powiedziałeś w tym programie, mam nadzieję, że nowa płyta będzie na jesień. W lutym zeszłego roku powiedziałeś, może będzie na jesień. I spotykamy się dzisiaj i już wiemy, że będzie na jesień.
2: Widzisz?
0: Czyli jednak...
2: Czyli generalnie mówiłem prawdę o tej jesieni.
0: Jesteś słowny.
2: Mhm. Tylko nie wiem, czy trafiłem w dobry rok.
0: Ale nie czepiajmy się szczegółów.
2: Cały czas mówiłem na jesień.
0: Na jesień.
2: No, to... czyli to zgadza się, będzie jesienią.
0: I to, ale to już jest pewne, Artur, żeby...
2: Tak, już oficjalnie ogłosiliśmy datę.
0: Premiera nowego albumu Artura 18 września. A co już mamy? Mamy nowe single i zacznijmy może od Yeti. Yeti, trzeba przyznać, że przedpremiera tego utworu była imponująca. Zanim się zaczęła, już miała prawie 100 tysięcy słuchaczy.
2: Naprawdę?
0: Mhm. Pamiętasz, jak cię zaprosiłem? Zapytał Dawid. Tak, pamiętam, powiedział Artur. Mówiłeś wtedy, że to jest super okazja, żebyśmy zaśpiewali tu utwór, który będzie miał premierę o północy. Ekstra, nie?
2: To jest cytat z naszego dialogu ze sceny.
0: Dokładnie tak. Mhm. Stadion Śląski w Chorzowie.
2: Mam to skomentować?
0: Poproszę.
2: Tak. Mamy wspólną piosenkę, która jest jedną z 10 piosenek, które ukażą się na płycie. Dawid występuje w niej gościnnie. Jest to piosenka o nas i o innych, którzy próbują sobie poradzić z chaosem, w którym funkcjonują. Postanowiliśmy, że premiery dokonamy podczas naszego wspólnego występu na Stadionie Śląskim, podczas naszego wystąpienia na Stadionie Śląskim, gdzie oprócz długości dźwięku samotności, która stała się takim czymś mocno wiązanym ze Stadionem Śląskim, zagraliśmy Chłopców w aranżacji, którą stworzyliśmy na Zorze, no i premierowo Yeti jako taki utwór specjalny. Zagraliśmy to tylko w niedzielę, nie w sobotę. No i tego samego, nie, może nie tego samego, po północy piosenka miała swoją premierę na streamingach, a rano, czy tam parę godzin po wstaniu premierę miał klip, który był kręcony właśnie na koncertach w Chorzowie.
0: Yeti, wspomniałeś, że to piosenka o tobie i o Dawidzie. Utwór lirycznie poruszający. Tyle szczęścia i nie wiem, skąd ten smutek się bierze i czy dotyczy to tylko mnie. Chciałbym wyjść, ale wracam. Wszystko dzieje się naraz, gównem przejmuje się. No, brzmi, Artur, jakbyś wyśpiewywał to, o czym wiele osób boi się powiedzieć.
2: Czyli?
0: Czyli o zagubieniu, czyli o poszukiwaniu spokoju, mhm, o niemożności znalezienia tego spokoju i zastanawiam się, czy ten spokój da się znaleźć.
2: Czyli klasyczne, powtarzające się tematy.
0: Mhm. To jeszcze jeden poważny temat i krótkie
2: odsetek
0: wspomnienia.
2: Odsetek lat.
0: To prawda. Lekcja WF-u w podstawówce.
2: Tylko dzisiaj się nazywa je Spektrum.
0: To, i można to przepracować. Podobno.
2: Ale ta piosenka rzeczywiście o tym jest. Ona jest po prostu o ludziach, którzy funkcjonują w takim stanie. Może nie powiedziałbym spokoju, zagubienia i tak dalej, natomiast to chaos jest jakby takim elementem, który towarzyszy wielu ludziom. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nie wiem, człowiek o określonej wrażliwości jest dosyć czuły na bodźce, które do niego docierają, a bodźców jest ekstremalnie dużo. Jeżeli ktoś, że tak powiem, nie ma tego filtra, no to docierają do niego wszystkie bodźce. No i ja czasami mam takie momenty w życiu, w którym czuję, jakby wszystkie bodźce do mnie docierały naraz, co powoduje jakby w życiu tak totalne zamieszanie i takie poczucie, że funkcjonujesz w chaosie, bo chciałbyś zrobić wszystko, a nie jesteś w stanie, albo chciałbyś poczuć wszystko, albo nie jesteś w stanie, albo chciałbyś zobaczyć wszystko, albo nie jesteś w stanie, albo nie chciałbyś w ogóle tego słyszeć, ale nie jesteś w stanie, żeby to do ciebie nie docierało, więc to jest piosenka o tym. Dawid, ja śpiewam o tym trochę z innej perspektywy niż Dawid. Dawid sprowadza to trochę do dwojga ludzi, co jest super perspektywą i dużo dodaje tej piosence. No i to słowo potwór, które pojawia się w refrenie, to jest słowo, które wprowadził Dawid, a ja je troszeczkę zmieniłem i zatytułowałem piosenkę Yeti.
0: To a propos potwora, a właściwie to mojego potwora. Wspomnienie z lekcji WF-u z podstawówki, bo ja byłem przeraźliwie koślisty, nie mogłem się podnieść na drążku. Pamiętam, że było mi z tego powodu bardzo wstyd. Byłem dobry w piłkę tam w kosze, ale jakoś tak najbardziej pamiętam właśnie tamten wstyd. I kilka tygodni temu wychodzi twój numer, w którym śpiewasz: byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi. Wybacz bezpośredniość, ale to o tobie?
2: W pewnym sensie.
0: Bo komentujący pod tym utworem na YouTubie piszą: to o mnie, to o mnie, to o mnie.
2: No bo... Wiesz, oczywiście mogę się mylić i na pewno wielokrotnie w życiu się mylę z różnymi stwierdzeniami i spostrzeżeniami, natomiast pisząc tą piosenkę, a w zasadzie kończąc ją pisać, pomyślałem sobie, że jest ona o większości, tylko że mniejszość chce o tym gadać.
0: Ten strój mam od lat, czasami chodzę w nim spać. Da się pozbyć tego stroju?
2: Myślę, że pozbyć do końca się nie da. Myślę, że można się z nim po prostu oswoić.
0: Żeby leżał wygodniej.
2: I przejąć jakby nad tym kontrolę, bo to większość traum czy defektów, które w sobie mamy, to są rzeczy, które już mamy po prostu na zawsze, tylko jedynym sposobem na to, żeby jakoś z nimi umieć żyć, to jest z nimi się dobrze poznać i je mieć pod kontrolą względną.
0: To może zakończmy tę część naszej rozmowy w objęciach. Kolejny nowy utwór Artura Erojka. Z tym utworem związana jest przepiękna historia. Poproszę Artura, żeby nam opowiedział ją już za kilka chwil, ale wcześniej posłuchajmy premierowo w Est Rock Artur Rojek w objęciach.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Dorsi w Kolumbie Zygmunta w Estrock. Hello, I love you. I tymi słowami witamy wszystkich, którzy może niedawno do nas dołączyli. Załapaliście się na ostatnie 30 minut kolumny, ale najważniejsze, że się udało. I już za kilka chwil wracamy do rozmowy z Arturem Rojkiem, ale wcześniej będzie raport.
1: Autopromocja.
2: Dzieci, mężczyźni.
1: Jak to gdzie? W Estrock.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
1: Człowiek z metalu w SC Rock. Każdą środę po 21.
3: Witajcie w moim świecie.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Już jutro Ministerstwo Zdrowia ogłosi nową listę refundacyjną. Znajdą się na niej m.in. innowacyjne terapie na drobnokomórkowego raka płuca, raka jelita grubego i dróg żółciowych. Jednak pacjentów mocno niepokoi to, że w przypadku 27 terapii decyzje refundacyjne wygasają z końcem czerwca, a Komisja Ekonomiczna wydała negatywne uchwały w tej sprawie. Dzięki wielogodzinnej akcji lekarzy i sprowadzeniu surowicy z Monachium udało się uratować 16-latka z Nowego Targu, ukąszonego przez żmiję lewantyńską.
4: To jest raport.
5: Prawie 90% uczniów w Polsce doświadczyło w ostatnim roku przemocy rówieśniczej. Tak wynika z najnowszego i zarazem największego w Polsce badania na ten właśnie temat.

0: graczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. Nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne.
1: Mecz otwarcie mundialu 2026 to pojedynek piłkarski Meksyku i RPA, a finał zobaczymy 19 lipca.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zapraszam.

0: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
1: Kolumna Zygmunta, tak nazywa się ten program, a dzisiaj w kolumnie Artur Rojek. Witam ponownie, dzień dobry.
2: Witam.
1: Dzień dobry, Arturze. Szanowni Państwo, posłuchaliśmy radiowo-premierowo jednego z nowych utworów Artura. W objęciach. Z tym utworem związana jest piękna historia, moment, wzruszenie. Mógłbyś nam opowiedzieć o tym momencie?
2: Wiesz co, no, jakby to jest jak, jakiś taki... sorry, zapętliłem się. To jest jakby...

0: obrazek w refrenie, to jest opis obrazka, który utkwił mi w głowie i który mam w sobie, to jest obrazek dwojga starszych ludzi, którzy wracają z parku trzymając się za rękę, co w tamtym czasie, bo to było bardzo dawno temu, nie było jakimś częstym obrazkiem, raczej bardzo rzadkim. I w związku z tym, że trochę go wyniosłem z tamtego czasu i przeniosłem go na czasy współczesne i do mojego mikroświata, o którym piszę na tej płycie, jakby na nowo sobie o tym przypomniałem i na nowo gdzieś odtworzyłem sobie uczucia, które miałem wtedy i które mam do dzisiaj. W pewnym sensie one są, jakby ten obrazek jest dla mnie jakimś takim wzorem funkcjonowania w przyszłości, albo przynajmniej próbą dobrnięcia do takiego momentu. No, tyle.
1: Nie chciałbym właśnie zabrzmieć tak słodko pierdząco, ale kiedy myślę o swoim małżeństwie...
0: Cedziłem słowa teraz.
1: Nie, że tak, kurczę, no, człowiek marzy o takim obrazku. To jest oczywiście charuwa każdego dnia, ale taki mam cel. Pozostając w temacie...
0: Bardziej w tym opisie chodziło, żeby jakby zrozumieć go tak, jakbyś oglądał dobrej jakości film na festiwalu kina ambitnego niż na jakimś ultrapopowym wydarzeniu.
1: Pozostając w tematach rodzinnych, jedni tatuują sobie cytaty filozoficzne, inni imiona swoich dzieci, a ty zrobiłeś sobie tatuaż z cytatem twojego dziecka. Mhm. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ładne. Takie dziecięce, może trochę niepoprawne językowo, ale urocze i takie rozmarzone, brzmi jak dobry drogowskaz.
0: Potwierdzam.
1: Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Może to będzie zbyt intymne pytanie, ale mogę zapytać, w którym miejscu masz ten tatuaż?
0: Na tłowiu.
1: To ja sobie to zwizualizuję. A płyty, całej płyty o tytule Chciałbym urodzić się, żeby latałem, posłuchamy już we wrześniu.
0: 18 jest premiera.
1: 18 premiera. Wytatuuję datę na tułowiu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem Tour 2026. To z kolei trasa już ogłoszona przez naszego szanownego artystę. Artur, do zobaczenia w październiku i listopadzie w Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. A wcześniej Artur, do zobaczenia pewnie pod chmurką, a w roli dyrektora na OFF-festiwalu. Kolejna ciekawa edycja się szykuje, panie dyrektorze.
0: Tak, też tak sądzę i z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wszystko się nam uda i niczego nie pokrzyżuje. No i czekam, aż, że tak powiem, to się wydarzy.
1: A my za chwilę ze słuchaczami ruszamy do Pragi na festiwal Metronom, a tam wystąpi m.in. zespół The Flaming Lips. Przy okazji zabawy to zaprosimy też na OFF, bo ten zespół to jedna z waszych gwiazd w tym roku.
0: Tak, zespół Flaming Lips zagra w piątek, będzie headlinerem pierwszego dnia. To będzie drugi koncert w Polsce zespołu Flaming Lips, bo pierwszy zagrał na OFF w 2010 roku, ale teraz zagra płytę Yoshimi Battles and Pink Robots, jedną z najważniejszych płyt lat 90. To się będzie działo w piątek, oprócz 40 innych koncertów. Potem w sobotę headlinerem będzie Young Lean i Bloody, wspólny ich koncert, co też nie jest jakąś bardzo częstą sytuacją. Czego też się bardzo cieszę, bo Young Lean też ma bardzo fajną historię związaną z OFF-em. Swój pierwszy koncert w Polsce zagrał na OFF-ie, jak miał 17 lat i przyjechał z mamą, bo był niepełnoletni. Natomiast niedziela to będzie dzień Emily and the Sniffers i zespołu Sunnydale Estate, który jest jednym z takich moich bookingów, z których najbardziej jestem zadowolony, bo najdłużej trwało.
1: No i brzmi to wszystko jak dobry plan. No to dobrych wakacji, Arturze, i zapraszamy przy okazji premiery płyty Chciałbym urodzić się, żeby latałem do naszego studia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Rojek był dzisiaj z nami, dzięki.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste SC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
3: W SC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Reklama.

0: to The Clash. W teledysku do tego numeru widać naprawdę, naprawdę bardzo fajną zabawę i to jest taka zabawa ponad podziałami. No i próbujemy, żeby w tym programie też tak było i bardzo, bardzo Państwu dziękuję za Waszą różnorodność, za Wasze przemyślenia, refleksje, za wszystkie wiadomości i bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15:00, papa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Andrzej Poczobut dostał odznak honorowego obywatela województwa podlaskiego. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza i Lubelszczyzny.
1: Eskarok. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciwnych było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami z Sejmu Mateusz Głębiewski.
2: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
3: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
2: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
4: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
2: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
1: To jest raport.
0: Andrzej Poczobut dostał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu.
5: Pan Andrzej jest symbolem tego, że kłamstwo nigdy nie wygra z prawdą, że bezprawie nigdy nie wygra z prawem.
0: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokrym. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie.
6: Naprawdę, ja będąc w więzieniu wiedziałem o tym, że jest w Białymstoku prowadzona taka akcja. To dawało mi przekonanie, że nie jestem sam, że tyle ludzi, tyle Polaków jest ze mną solidarnych i to dodawało mi sił.
0: Jednocześnie Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wbrew zaleceniom i opiniom ekspertów oraz komentatorów wraca na Białoruś, żeby na miejscu, tam na miejscu wesprzeć Związek Polaków.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: To jest prawdziwa katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wypi.
8: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
7: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
9: To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie, dla nas.
7: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
0: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia, czekają na decyzje dotyczące uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Pogoda. MGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na południu kraju obowiązują żółte alarmy przed intensywnymi opadami. Chodzi zwłaszcza o Śląsk i Małopolskę. W pozostałych regionach będzie raczej pochmurno przez cały dzień. W najbliższych dniach również bez upałów. Z temperaturą od 14 do 20 stopni.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Eskarok Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się smutne wieści z obozu Fontaine's DC. Wrócimy także do zapowiedzi nowych płyt od The Cure. No i kolejnego hołdu dla Lemmy'ego Kilmistera. Ale zanim to wszystko, proponuję środowy radar zacząć od malowania go tymi stonsowymi barwami. To Paint It Black i Sum 41. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To jest nasz środowy radar.

wystarczyło patrzeć na znaki. A one były do dostrzeżenia przez każdego wielkiego miłośnika pana Jacka White'a. Drodzy Państwo, Jack White dzisiaj postanowił zaskoczyć nas, jak to zwykle robi on, publikując gdzieś tam mimochodem jakieś informacje i w ten sposób zapowiadając swój nowy krążek. A tak naprawdę, gdybyście śledzili internetową serię Third Man Release Lab, to tam w pewnym momencie pojawił się ukryty materiał wideo, w którym zresztą Jack White zdradził trochę informacji na temat nadchodzącego albumu. I gdyby tego było mało, w pewnym momencie także zaczęliśmy dostrzegać w mediach społecznościowych, a konkretnie na Instagramie pana Jacka White'a, tajemnicze rzeźby, które inspirowane są właśnie tym albumem. Albumem, który nazywa się Frozen Charlotte i który dzisiaj został zapowiedziany. Natomiast bądźmy szczerzy, no ci, którzy pojawili się 1 czerwca w klubie Stodoła, czy 2 czerwca w klubie Studio w Krakowie, mieli już okazję usłyszeć dwie kompozycje z tej nadchodzącej płyty. 13 numerów pojawi się na pewno na tej płycie. Płycie, która 10 lipca będzie miała swoją premierę. My poznaliśmy tak naprawdę nowy singiel Dollar Bill, który bez wątpienia przypomina nam te czasy i ten, no, taki skok w bok pana Jacka White'a a propos jego różnych bluesowo-rockowych inspiracji stylistycznych. I tutaj bez wątpienia tego nie brakuje. Pytanie, co pojawi się ogólnie na tej płycie, płycie, która 10 lipca. Ladies and gentlemen, po raz pierwszy na antenie Eski Rock, to jest Jack White, to jest Dollar Bill z jego dzisiaj zapowiedzianej płyty Frozen Charlotte.

I zawsze, drodzy Państwo, od kiedy prowadzę ten program na antenie Jański Rok, od 9 lat, staram się pokazywać także ten muzyczny świat, nie tylko ten na pierwszych stronach gazet, ale także ten, który dzieje się za kulisami. Bo często bywa tak, że to właśnie ci, którzy są za kulisami tych twarzy, to często oni odpowiadają za ten sukces. I gdyby nie Trevor Dietz, który był od samego początku z formacją Fontaines DC, no to dzisiaj ten zespół by aż tak daleko nie zaszedł. Niestety, panowie dzisiaj napisali wprost, że z głębokim smutkiem informują, że stracili swojego drugiego przyjaciela i menadżera. Jak napisali, nigdy nie znaliśmy Fontaines DC bez niego, szóstego członka zespołu. Z pasją troszczył się o nas oraz o to, co sprawiedliwe i słuszne na świecie. Był nieustraszony, broniąc swoich przekonań. Będzie nam go po prostu zawsze brakowało, napisali dzisiaj muzycy tego zespołu.

0: I wydawało się, że granie na weselach to jeden wielki obciach, ale panowie pojawili się na weselu przyjaciela i wtedy dopiero chwycili za gitary. Jak mówią, to właśnie ten spontaniczny, emocjonalny koncert zagrany bez żadnych oczekiwań uruchomił w zespole potrzebę powrotu do muzyki, ale takiej, która płynie z serca i nie podlega żadnym kalkulacjom. No i wrócili! I wrócili właśnie z tymi nowymi dźwiękami. To kiedy kolejne wesele?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmów mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu.
3: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
4: Tak.
3: Z Kubańcem?
4: Ja
3: tak?
4: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam.
5: Koło Fortuny. I skoro już przy tym jesteśmy, to mamy dla państwa prawdziwy rarytas.
6: Hasło poproszę.
7: Dobry proch nos wzbogaca?
6: To nie jest to hasło.
5: Nie. A co ja wiem, dobry proch nos wzbogaca.
8: Wciągający program.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
10: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
10: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
11: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

I tak jak co po niektórym zdarza się zakochać w piątkowy wieczór, a rozkochać jeszcze przed weekendem, tak warto wspomnieć o tym, że my też musimy się zastanowić, czy zakochamy się w tych dwóch nowych płytach od Roberta Smitha, czyli od formacji The Cure, ponieważ Robert wczoraj powiedział, że te płyty dwie będą

Zaskakujące. Ta druga, bo pierwsza to Song of the Last Word, którą to dostaliśmy w ubiegłym roku, to warto wspomnieć o tej drugiej, która będzie bardzo mocno nostalgiczna, bardzo mocno zmysłowa i bardzo mocno tajemnicza. To druga płyta, a trzecia zdecydowanie łagodniejsza i popowa. To jest zapowiedź pana Roberta Smitha, na co czekamy. Tak jak fani Lemmy'ego Kilmistera czekają na to wszystko, co wydarzy się podczas festiwalu Download, kiedy już po raz kolejny będziemy mogli tak naprawdę wznieść toast i upamiętnić pamięć Lemmy'ego Kilmistera z formacji Motorhead, ponieważ już po raz ósmy w ramach festiwalu odbędzie się ceremonia Lemmy Forever i o tym, co tym razem zaplanowano, będę jeszcze opowiadać na antenie Jański Rok w Radarze, bo przenoszenie miniaturowych urn z częścią prochów Kilmistera to jest tylko ułamek tego, co organizatorzy przygotowali. To Ace of Spades w Esce Rock.

0: Tak brzmiał Judas Priest 2 lata temu na płycie Invincible Shield. Mówię, że brzmiał, bo dzisiaj już brzmi zupełnie inaczej. Pan Ian Hill, basista formacji Judas Priest, zapytany o brzmienie nowego albumu, mówi, że będzie on się trochę różnił od właśnie płyty Invincible Shield. Mówi, że jest bardziej tradycyjny, może miejscami nawet bardziej ekscentryczny. Jak mówi Ian, słyszałem póki co bardzo surową formę, tylko gitary, bębny i bas, ale nabiera to kształtów klasycznego albumu Judas Priest. Jak mówi, ukaże się on w przyszłym roku, pewnie w marcu lub w kwietniu. No to my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na nowe dźwięki od Roba Halforta.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Kim z Soundgarden zdradzi kulisy powstawania ostatniej płyty z Chrisem Cornellem, a z nowości posłuchamy nowego singla od zespołu Muse. Ale zanim to wszystko, zapraszamy z Johnem na kolejną godzinę radaru.

Nie ukrywam, że biłem się z myślami, kiedy zobaczyłem te nagłówki mediów na całym świecie, które rozpisywały się na temat nowego singla formacji Muse. Ponieważ media pisały, że nowy singiel Muse jest w stylu funkowym. Piszą, że jest z domieszką francuskiego house'u. Kerrang pisał, że Muse wprowadza klimaty disco do nowego singla. No to jak przeczytałem o tym wszystkim, posłuchałem, pomyślałem, że i wy musicie posłuchać. Żeby, drodzy państwo, uzupełnić trochę te nasze spektrum, które mamy, czyli tę naszą wiedzę po kilku kompozycjach, które miały swoją premierę na antenie Jański Rok w Radarze, no to warto jeszcze przed premierą ich nowej płyty The Wall Signal posłuchać, co panowie mają do powiedzenia. Tym bardziej, że ta każda z dotychczas wydanych tych piosenek pokazuje zupełnie inną stronę zespołu. Wszystkie natomiast zdają się pasować do tematu płyty, która według Muse będzie eksplorować, uwaga, to cytat, mieszankę kosmicznej tajemnicy, egzystencjalnej nadziei i ekscytującej możliwości kontaktu z czymś o wiele większym od nas samych. No właśnie, mam nadzieję, że naszą małostkowością jesteśmy w stanie objąć ten talent muzyków formacji Muse. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Jański Rok to ich nowy singiel Night Shift Superstar z nadchodzącej płyty.

Wczoraj na sklepowych półkach pojawiła się wyjątkowa książka, biograficzna na temat formacji Soundgarden, Screaming Life, Into the Supernova of Soundgarden and Beyond. Wyjątkowa książka, bo dzisiaj właściwie jak się otworzy internet, to ma się wrażenie, że Kim, który jest oczywiście gitarzystą formacji Soundgarden, dosłownie wylewa się dzisiaj z internetu, natomiast nic nie wskazuje o tym, że ta książka się pojawiła i to jest chyba najbardziej zaskakujące. Dzisiaj Kim to chociażby udzielił wywiadu, w którym opowiada o tym, jak kończy ostatni album Soundgarden z Chrisem Cornellem. Mówi, że to jest trudne, to wymaga emocjonalnego tak naprawdę podejścia do tego wszystkiego, ale chyba panowie są już na samym końcu, bo z tego wywiadu wynika, że oni w marcu kończyli tę płytę. W maju chcieli jeszcze dogrywać chórki i solówki gitarowe, a potem oddają tę płytę, więc już ją oddali do miksu, a więc producenci, inżynierowie dźwięku, Matt, Ben, no i pan Kim siedzą tak naprawdę nad tym krążkiem. Polecam bardzo serdecznie te wszystkie wywiady, które się pojawiły w ostatnich 24 godzinach, bo no między innymi jest tam historia o tym, jak zachowywał się Chris Cornell 24 godziny przed swoją śmiercią. Dużo jest naprawdę ciekawych wątków, o których wspomina pan Kim. Pan Kim, który nieczęsto udziela wywiadów, poza oczywiście tym, co pojawiło się wczoraj na sklepowych półkach. Wracam oczywiście do książki A Screaming Life Into the Supernova with Soundgarden and Beyond. Polecam, bo do tej książki, do tej pozycji na pewno jeszcze będziemy zaglądać. To Spoonman.

0: Gdybym chciał być nieco czepliwy, to bym, drodzy Państwo, wskazał na tę kompozycję. Nowy numer formacji Jam, który moim zdaniem, jeśli chodzi o ten tytuł, jest lekko niefortunny. Ponieważ postawmy się po stronie Macieja Balcara, który opuścił formację Jam po ponad 20 latach. Dał z nimi ponad 2000 koncertów, a oni z nowym wokalistą, z nową płytą, z nowym singlem, no właściwie zapowiedzieli go kompozycją Idzie Lepsze. To znaczy, że co? Przez ostatnie 20 lat nie było tak dobrze? Ale postawmy sprawę jasno. Ja jestem czepliwy.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
9: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

Ale to jest tylko mały przedsmak, dlatego że Maynard James Keenan przy okazji nowych dźwięków do A Perfect Circle powiedział, że oczywiście on cieszy się z premiery studyjnej wersji tej piosenki, ale jak mówi, nasze utwory zawsze nabierają nowego charakteru, kiedy zaczynamy grać je na żywo. Więc na te koncerty na żywo oczywiście fani A Perfect Circle bardzo mocno czekają. To tak przy okazji oczywiście tych emocji koncertowych, natomiast tych emocji koncertowych nie będzie brakować także już w przyszłym roku, bowiem 30 marca przyszłego roku w Krakowie odbędzie się wyjątkowy koncert nie Floydów, ale The Australian Pink Floyd Show, czyli takiego tribute bandu, który całkiem nieźle sobie od wielu lat radzi w przypominaniu tej genialnej muzyki. A jako, że w przyszłym roku minie dokładnie 50 lat od premiery albumu Animals, to The Australian Pink Floyd Show wraca do Polski w ramach trasy Echoes of 77 Greatest Hits World Tour. Czekamy na to wydarzenie pod koniec marca przyszłego roku. To Time w Esterok.

0: Są tacy, którzy traktują tę kompozycję jako absolutny hymn sceny alternatywnej lat 90. No ale w końcu, gdyby ta wokalistka, pani Samantha, nie określiła tej kompozycji jako swojego osobistego okrzyku bojowego i gdyby wtedy nie mówiła o walce o pozycję kobiet w zdominowanym przez mężczyzn świecie, no to pewnie ta kompozycja nieco inaczej byłaby odbierana. Ale pamiętajmy także, że ten zespół w tych latach 90. pytany bardzo często o to, co reprezentują sobą, jeśli chodzi o muzykę, mówili, że operują w gatunku techno, pop, punk rock. Dlatego może do dzisiaj tak naprawdę utrzymał się raptem tylko ten utwór.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Radar.
1: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nie tylko nowej świeżej krwi, ale także rarytasów przygotowanych przez zespół Pixies. Pojawią się też informacje o nowej solowej płycie bębniarza formacji Queen. Ale zanim to wszystko, czas oddać głos najbardziej blond gwieździe w historii rocka. To pani Debbie Harry, to Blondie. A to oczywiście One Way or Another. I to właśnie tak witamy się w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam, jak zwykle, do 21:00. Świeża krew już jest naszykowana.

0: Jeśli to jest zespół, który wytyczał muzyczne szlaki, to przed nami zespół, który zaczyna dopiero tworzyć muzyczne kolejny, bo istnieją raptem 7 lat. Powstali w Rzeszowie, nazywają się Symptom i już teraz będą prezentować swoją muzykę z nurtu nu metalu. To muzycy, którzy już mają na swoim koncie 2 studyjne płyty i 1 kompozycję. Dzisiaj w świeżej krwi także zaprezentują.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na Świeżą Krew w SC Rock. Wojtek Góralski, kłaniam się uprzejmie, a ze mną i z Państwem kapela prosto z Rzeszowa, Symptom. Ludzie, którzy od 2019 tworzą prawdziwy new metal, którego na polskiej scenie brakowało. Może krew nie najświeższa, ale na pewno bardzo mocno buzująca. Panowie, proszę pięknie się ładnie przedstawić. Dzień dobry, kto dzisiaj zawitał do studia?
3: To po kolei w takim razie. Piotrek, wokalista, witam wszystkich serdecznie.
4: Zibra, perkusista, witam również.
5: Ciema, Tomek, gitara.
6: I Solek, bas.
2: Panowie, powiedziałem new metal, ale tak naprawdę co się kryje pod pojęciem Symptom?
3: Powiem tak, szczerze mówiąc, new metal to jest taka troszeczkę zbiorcza nazwa dla tego gatunku, który wygrywamy. Mm-hmm. Wraz z incepcją drugiej płyty można powiedzieć, że troszeczkę nasz nurt zaczął wchodzić w alternative metal, bo jest tak naprawdę połączeniem i new metalu, i trochę nowoczesnych brzmieni. Też dużo czerpiemy z tych klasycznych rozwiązań new metalowych, także myślę, że jest to taka muzyka metalowa dla każdego coś miłego.
2: Intencja złej woli, tak się nazywał drugi album, tak? Dobrze pamiętam.
3: Dokładnie tak.
2: To takie mroczne.
3: Słuchaj, czy mroczne? Myślę, że bardziej takie przemyśleniowe niż mroczne. Mhm. Z racji tego, że no jakby sam tytuł albumu wskazuje troszeczkę na jakby pewnego rodzaju zachowania. Natomiast cały album tak naprawdę oscyluje wokół pewnych zachowań, pewnych schematów psychologicznych, które zresztą w naszej twórczości się bardzo często przewijają, bo chcemy o tym rozmawiać. Chcemy jakby wyciągać to na światło dzienne, bo przynajmniej mnie jako tekściarzowi głównemu, bo tutaj też czasami nasz gitarzysta się udziela. Wydaje się, że warto jest o tym rozmawiać, warto jest o tym mówić i zwracać na to uwagę, bo jakby rzeczy, o których się rozmawia, są może mniej szkodliwe, mniej niebezpieczne, a też może komuś to akurat pomoże, może ktoś akurat też ze swoimi własnymi demonami, czy tam tą własną ciemnością w przemyśleniach, czy w swojej własnej psychologii po prostu będzie mógł łatwiej się pogodzić.
2: Z waszym zespołem nasi słuchacze być może zatknęli się już słuchając audycji Krzyśka Sokołowskiego, Człowiek z metalu, bo z tego co wiem, to byliście tam już prezentowani, ale w tej audycji powiedzmy szerzej, kierowanej do wszystkich, zespół Symptom zaprezentuje się po raz pierwszy z utworem Maski. Co to za utwór?
3: Jest to w sumie pierwszy singiel, który wypuściliśmy światło dzienne w związku z intencją złej woli. Jest to też pierwszy singiel tego albumu, który dostał swój własny music video. Opowiada tak naprawdę o takim trochę, może nawet nie dualizmie, tylko wielorakim zachowaniu człowieka w zależności od tego, w jakim środowisku się znajduje, jak oddziałuje na niego świat. I tak naprawdę poszukiwaniem takiej własnej, wewnętrznej wolności, która wynika z tego, że właśnie wszystkie te maski się sobie zrzuca. Co wydaje mi się, że w tych czasach jest bardzo bogatym doświadczeniem. Bo jednak bycie prawdziwym sobą nie jest tak powszechne, jest ciężkie do osiągnięcia. No i właśnie o tym chcemy śpiewać, o tym chcemy przekazywać, że warto jest tą maskę jednak ściągnąć i być tym sobą w czasach, kiedy no, wszyscy noszą maski.
2: Pięknie. Proszę Państwa, zatem zespół Symptom, Maski, słuchamy, zapraszam do wersji podcastowej, tam pogadamy trochę więcej z każdym z członków zespołu. Zapraszam, dziękuję.
3: Zapraszamy i bardzo dziękujemy.

A tak by the way, to zejdźmy na ziemię, bo okazuje się, że ci, których podziwiamy, oglądamy i słuchamy od wielu lat, to tak naprawdę zwykli ludzie, którzy też czasami zapominają. Taki Alice Cooper, wyobraźcie sobie, kilka dni temu grał w golfa w Arizonie i tak się zdarzyło, że zapomniał zabrać swojej karty płatniczej. No i jak to bywa, no jednak dusza była na ramieniu, no bo pytanie, czy ktoś nie przytuli dosyć mocno tej karty kredytowej. No i okazało się, że bardzo szybko znalazł się dobry Samarytanin, no i mało tego, doszło do oficjalnego przekazania karty właśnie Alice'owi Cooperowi. Zresztą to wszystko nagrali reporterzy 12 News, dzięki czemu możemy oglądać tak naprawdę, co działo się po pewnym koncercie. Zresztą Alice Cooper też podarował temu dobremu człowiekowi swoją płytę winylową. Zresztą wszystko znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl, gdybyście chcieli zajrzeć za kulisy tego wyjątkowo dobrego i pięknego spotkania. To teraz poza szkołą tak się bawimy.

0: Nic dziwnego, że pani Taylor Momsen jest taka podekscytowana a propos tego, co wydarzy się już za 16 dni, bo to właśnie wtedy na sklepowych półkach pojawi się nowy krążek The Pretty Reckless. Zresztą, jak czytamy, to ma być jeden z najbardziej szczerych i bezkompromisowych wydawnictw w dorobku tego zespołu. Zresztą Taylor mówiła, że ten materiał powstawał w oparciu o osobiste doświadczenia, a jednocześnie ten zespół podkreślał, że ta wrażliwość i intensywność no, będzie dosyć mocno pokazana na tym albumie. Uzbrajamy się w cierpliwości, czekając na to, co muzycznie wydarzy się za te 16 dni.
1: Dobrze rokuje.

A skoro zahaczamy o formację Queen, to warto wspomnieć o tym, że to dzisiaj perkusista tego zespołu, pan Roger Taylor, zapowiedział swoją nową solową płytę Violence Insane in a Beautiful World. To ten krążek pojawi się 18 września i jak wspomina ten bębniarz, ta płyta będzie bardzo mocna pod względem tekstów, ponieważ jak mówi, przemoc na świecie wydaje się być tak zła jak nigdy dotąd, a już na pewno, jak mówi za mojego życia, to po prostu przerażające, mnóstwo szaleńczej przemocy. I tak naprawdę co ona powoduje, co rujnuje, o tym wszystkim opowiadać będzie pan Roger Taylor. Natomiast my muzycznie teraz będziemy opowiadać historię sprzed 40 lat, dlatego że formacja Pixies postanowiła hucznie przypomnieć o swoich dwóch z dawnych albumach. I przy okazji fani wreszcie mogą usłyszeć alternatywną wersję kompozycji Dig for Fire, którą pod koniec 1987 roku zarejestrował producent w trakcie właśnie prac nad albumem Surfer Rosa. Już teraz przed nami to Pixies w SC Rock.

0: I tym pięknym, grunge'owym akcentem kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. Michał Prokopowicz, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Dostajesz do obsługi człowieka istotę, no, na tej ziemi na razie, tak, się mówi najdoskonalszą, najbardziej skomplikowaną, bla, bla, bla. I musisz teraz, żeby ono sobie poradziło i żeby nie było zryte, nie? No to ja, no to, stary, ja dostałem, kupiłem ostatnio trymer do nosa i miałem taką instrukcję obsługi i gwarancję i wszystko, nie? A tu mam człowieka?
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie król polskiego stand-upu Abelard Giza.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Już teraz nadchodzi.
4: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
5: No dzień dobry wieczór, ludzie z metalu. Nareszcie, znowu czuję się podniecony i w piekło wzięty, bo na żywo się słyszymy i widzimy. Tutaj oczywiście pozdrawiam serdecznie wszystkie tiktokerki i tiktokerów, a tych, którzy jeszcze nigdy nie byli z nami na tak zwanym live'ie na TikToku, serdecznie w to miejsce, z tego miejsca zapraszam. Wybiła godzina 21. Dzisiaj, aha, i nie powiedziałem w ogóle, dlaczego jestem taki podniecony. No przede wszystkim dlatego, że tak jak zaznaczyłem, że wiadomo, słyszymy się i widzimy, to jedno, ale w zeszłym tygodniu gościłem w takim nietypowym dla Nocnego Kochanka miejscu, bo byliśmy na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tak, wiem, że graliśmy w czwartek, ale już w środę tam musieliśmy być obecni i byliśmy na próbie, ale jak wiecie, słynę z umiejętności takiej bilokacyjnej i w tym czasie, gdy kończyliśmy próbę, to również na żywo słyszeliśmy się na antenie. A teraz już wracamy do naszych cotygodniowych spotkań już w takiej tradycyjnej formie. I dziś waszym i moim gościem Piotr Lekki, który przede wszystkim, wydaje mi się, zaraz możliwe, że Piotrek mnie poprawi, jest gitarzystą zespołu TSAMNKWL.
6: Tak jest, tak jest.
5: Ale oprócz tego, jeśli miałbym wymieniać, Piotrek, twoją taką, nie wiem, przynależność, czy do zespołów, czy do jakichś form artystycznych, to no niestety musielibyśmy prawdopodobnie zakończyć program tradycyjnie niby o 22, ale ja wtedy o 22 zakończyłbym dopiero opowiadać, czym ty się jeszcze w międzyczasie zajmujesz, bo trochę masz tych aktywności na swoim koncie i dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o jednej z nich przede wszystkim, czyli o twojej solowej działalności, do której zaprosiłeś muzyków no z areny międzynarodowej, ale na samym wstępie, Piotrek, dzień dobry, wieczór.
6: Dobry wieczór, witam was, Piotrek Lekki, i obiecuję, że nie będzie lekko dzisiaj, na pewno.
5: Czyli niby Piotr Lekki, ale tak jak już zapowiedziałem dzisiaj w audycji u Dawida Zygmunta, prawdopodobnie będzie trochę ciężko i to nie ze względu na tematy, które będziemy poruszać, aczkolwiek nie wiadomo.
6: Kto wie, gdzie nas zaniesie nasza dywagacja i nasze rozmowy.
5: Ale trochę ze względu, tak mi się wydaje, że na muzykę, aczkolwiek Piotrek, pomimo tego, że jest kojarzony z takim cięższym graniem, to ja zwróciłem uwagę na jego takie inklinacje, nieco delikatniejsze, zresztą nawet na poza anteniu.
6: Tak, mów.
5: Tak, mówiliśmy o twoich zamiłowaniach do nieco innej działki muzycznej niż takiej stricte hard and heavy, ale to możliwe, że o tym też sobie później porozmawiamy. Natomiast ja chciałem cię dzisiaj tutaj przede wszystkim powitać jako człowieka, który jest ogromnym po prostu miłośnikiem muzyki.
6: To jest prawda. Wiesz, niejednokrotnie jak z kimś rozmawiam, rozmawiam z muzykami, czy jeżeli chodzi o kwestie takie zawodowe stricte, to ja tak naprawdę się tak nie postrzegam. Wiesz, ja jestem fanem, ja czuję się jak 15-latek, może 14-latek, może 12-latek nawet.
5: A to jest, dopiero teraz sobie zdajesz sprawę, że to było już 15 lat temu.
6: Tak, 17,5. Wiesz, ale generalnie to w sercu cały czas gra i jakby ten czas gdzieś tam obok ucieka. Ale właściwie nic się nie zmienia, wiesz, to jest cały czas krótkie gacie i serce...
5: A dzisiaj długich.
6: Wiesz co, bo pogoda troszeczkę się...
5: Nieco się
6: pogoda... Poza tym chciałem elegancko wyglądać tutaj, jestem w eleganckim miejscu.
5: No ja wytłumaczę tym, którzy nie widzą nas na TikToku, że Piotrek dzisiaj, no można powiedzieć, że w takim swoistym metalowym garniturze.
6: ja zwykle tak wyglądam właśnie.
5: A wracając do tego twojego zamiłowania, to ja zwróciłem uwagę, bo mówiłeś o tym, no co najmniej w jednym z wywiadów, że to jest taki twój punkt wyjścia, że gdybyś tego nie kochał, to prawdopodobnie po prostu byś tego nie robił i trochę ci jest żal kolegów, którzy robią to wyłącznie dla pieniędzy albo robią, bo nie wiem, nie mają innego zajęcia w życiu.
6: No wiesz, to jest tak, że mi się akurat wszystko poukładało po myśli, ale to jest chyba kwestia tego, że jeżeli się coś bardzo chce, to nie ma granic, wiesz, te granice się przekracza bez żadnego problemu. Chodzi o to, że tak jak powiedziałem, ja jestem przede wszystkim fanem. Wiesz, ja się nie uważam za profesjonalnego muzyka, chociaż zajmuję się tym profesjonalnie. Zajmuję się nagraniami, mam studio nagrań, ale to wszystko wynika z tego, z pasji, z tego, że kiedyś tym się zaraziłem i jakby nie jestem się w stanie z tego wyleczyć.
5: Ale ten rock'n'rollowy wirus w tobie siedzi.
6: O tak, to jest taka choroba, której się nie da już wyleczyć. Jestem właściwie
5: nie chcemy
6: bardzo
5: leczyć.
6: Za to wdzięczny, tak. To jest coś fantastycznego.
5: Fajnie. Słuchajcie, na samym wstępie posłuchamy właśnie czegoś, można powiedzieć, ze stajni Piotrka, czyli kawałek zatytułowany Ghost of Rock, który został wypuszczony jako pierwszy singiel promujący album, na którym pojawią się, no szczerze powiedziawszy i wprost powiedziawszy, po prostu gwiazdy światowego formatu, znane ze świata rocka i metalu.
6: Wielu moich idoli, bo jakby wynika to, to, co zrobiłem, wynika z tego, że jestem organizatorem z żoną moją koncertów Bochnia Rocks, takiego cyklu, gdzie od 12 lat zrobiliśmy około 80 koncertów, no i poznałem osobiście, niejednokrotnie jedli obiad u mnie w domu, moi idole, na przykład Vinny Appice z Black Sabbath, Ron Bumble Futsal, no mógłbym
5: to wymieniać. To ja jeszcze powiem tylko dla tych, którzy może mniej kojarzą, to Vinny Appice to jest człowiek, który nagrywał też z Dio.
6: Tak.
5: I grał u niego w zespole przez wiele lat i między innymi nagrał kultową płytę Holy Diver.
6: Holy Diver, tak. A potem już u schyłku życia Dio w Heaven and Hell grał.
5: Również, zgadza się. Jeśli chodzi o Bumble Futa, to też jeśli nie kojarzycie, to jest człowiek, który grał w Gunsach i nagrywał z Axlem płytę Chinese Democracy.
6: Tak, tak, dokładnie tak.
5: Że no takie, no powiedziałbym, no skądś tam ludzie mogą kojarzyć. No.
6: A jak nie, to posłuchacie ich w moich piosenkach.
5: Dobra, to posłuchamy teraz muzyczki, a później jeszcze wrócimy do naszej przyjemnej pogawędki. Tymczasem Ghost of Rock. I've been dancing around the kitchen here.

0: No i wybrzmiał numer Ghost of Rock, który już mogliście słyszeć gdzieś w przestrzeni medialnej, ale spokojnie, bo dzisiaj wybrzmi jeszcze jeden numer, który, czy możemy, Piotrek, powiedzieć śmiało, że to będzie oficjalna prapremiera?
1: Wiesz co, kiedyś ten utwór został wyemitowany już.
0: Oficjalna prapremiera dzisiaj w Esterok, proszę państwa.
1: Tak, to jest oficjalna prapremiera. Oczywiście,
0: no.
1: Krzysiu.
0: No właśnie, że tak. I dziękuję, to mi się podoba i czuję się doceniony i wszyscy słuchacze też się czują docenieni. Ja tylko przypomnę wszystkim, którzy teraz dopiero do nas dołączyli, że jest z nami Piotr Lekki, który jest na co dzień, chyba głównie mogę powiedzieć, kojarzony jako gitarzysta TSA MKWL.
1: Tak, wiesz, to jest 8 lat ostatnich intensywnych mojego życia, także...
0: Czyli w tej chwili tak.
1: Priorytet zdecydowany, tak. Również, oczywiście nieustannie. Ja jestem na dyżurze 24 godziny na dobę.
0: W ogóle, Piotrek, ty przez wiele lat byłeś przecież też fanem, nie?
1: TSA. Pewnie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Wiesz co, mi się w życiu fajne historie trafiają, bo widzisz, kiedyś jadłem obiad u mnie w domu z Winiapisem, czy nagrałem z nim piosenkę, a kiedyś za młodu byłem tenisistą, grałem w tenisa, jako dzieciak. I słuchałem heavy metal World z winyla, grając na rakiecie do tenisa ten numer. A teraz co weekend gram z oryginalną sekcją ten numer, naprawdę, wiesz. To jest coś.
0: I to nie na rakietach.
1: To jest tak, na gitarze.
0: A w tle oglądacie Maję Chwalińską.
1: Tak. Nie żartuj sobie z tego, bo tak to wygląda dokładnie.
0: Nie, ale to nie jest żart, ja też jestem fanem tenisa.
1: Kiedyś graliśmy w jakimś klubie, ale wiesz, kiedyś graliśmy, tak a propos, graliśmy kiedyś w jakimś klubie i wisiał telewizor na wprost i go nie wyłączyli, leciał mecz. Myśmy grali, wiesz, ludzie stali w naszą stronę, ale myśmy mieli ten, więc można by było tenisa w ten sposób również oglądać.
0: Tak,
1: to jest dobry pomysł.
0: Mieliśmy taką akcję, że graliśmy taką imprezę, ona to się nazywało Larmo w lesie. I to była impreza, kurczę, no gdzieś na Śląsku to było, nie pamiętam gdzie dokładnie, ale autentycznie odbywała się w lesie i w związku z tym, że rozpętała się ogromna burza, impreza została przeniesiona z tej sceny plenerowej do wewnątrz, do klubu, tylko ten klub okazał się takim miejscem, no mocno ciasnym, gdzieś w podziemiach jakiegoś budynku, takim powiedzmy mini rock'n'rollowym klubem i tam graliśmy stojąc po prostu na podłodze, na dywanie. I pamiętam, że w tle leciał mecz, nie pamiętam jaki, ale kurde, nie wiem, czy to nie była jakaś Polska-Niemcy czy coś. Taki dosyć gruby, nie? I graliśmy i oglądaliśmy tam chyba, nie wiem, czy nawet karnych jakiś, bo już nie pamiętam, ale jak powiedziałeś, to od razu samo mi się skojarzyło. No, a Maję Chwalińską oglądałeś teraz? Podziwiałeś?
1: Wiesz co, tylko częściowo. Częściowo, w tym sensie, że wyrywkowo. Akurat nie byłem w stanie
0: oglądać. Że tak od pasa w górę, czy... Okej.
1: Okay. Nie, no, chcę się przyznać, że nie oglądałem całego meczu, ale jestem dumny z dziewczyny. No
0: kurde, podnietka była, nie? I łezka w oku. Jakby się okazało, że Majka słucha chociaż trochę tego metalu, to... A nawet jakby nie słuchała, to i tak zaprosiłbym ją tutaj.
1: Tak trzeba zrobić, oczywiście, to jest konieczność.
0: Puścilibyśmy jej parę numerów chociaż, nie?
1: To jest konieczność, dokładnie. Słuchaj, Iga Świątek słuchała.
0: Tak, gdzieś tam tak, zdarza się.
1: A no to jak można nie słuchać takich rzeczy? Na pewno słucha, nie ma takiej możliwości.
0: Ja w ogóle pamiętam, jak zostałem tutaj zaproszony i w sensie do Eski Rock, żeby prowadzić te programy, to zdałem sobie wtedy sprawę z tego, że właściwie to większość ludzi, jeśli nawet nie słucha muzyki metalowej, to przynajmniej zna kilka kawałków. I takie mam wrażenie, że nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale z 9 osób na 10 przynajmniej wymieni kilka kawałków z takich klasyków rockowo-metalowych.
1: Myślę, nie? Że tak. Myślę, że to jest kilka takich hymnów, które po prostu nie da się jakby ich nie znać. Dlatego bez względu na wszystko.
0: No właśnie, dlatego sobie pomyślałem, kurczę, przecież nie muszę zamykać się tylko na muzyków, artystów metalowych, tylko mogę zapraszać ludzi naprawdę z przeróżnych dziedzin szeroko rozumianej kultury czy sztuki i prawdopodobnie się będzie okazywało, że oni też słuchają tej muzyki rockowo-metalowej. Dobra, ale wracamy do muzyczki. Kurczę, rozgadaliśmy się nagle 15 po. Słuchajcie, ja Piotrkowi powiedziałem, że no ja wiem, że tu fajną playlistę przygotowałeś, ale jak się rozgadamy, to puścimy pewnie kilka numerów.
1: Ale to jest normalne. Jeżeli ja się gdzieś pojawiam w jakichś audycjach, to się zawsze tak samo kończy, także...
0: Czyli
1: ale i tak jesteś większym gadułą ode mnie.
0: Kurczę, no to nie, dobra, ja już się wstrzymuję. Kolejne wejście, Piotrek, robisz sam? Sam sobie zadajesz pytania.
1: No to trzymaj się, dobra. To już możesz iść. Jak masz coś do załatwienia...
0: Dobra, to Piotrek, ty zapowiadaj, a ja się wyłączam.
1: Czyli mam zapowiedzieć piosenkę z setlisty, tak? Mojej oficjalnej, ulubionej. To będzie to Accept Another Second to Be. To jest jeden z moich ulubionych utworów, aczkolwiek nieoczywisty.

0: I już jesteśmy z powrotem. Jesteśmy dlatego, że... To znaczy, dlaczego jesteśmy? Dlaczego użyłem liczby mnogiej? Bo moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Piotrek Lekki, z którym dzisiaj rozmawiamy ogólnie oczywiście o muzyce z tak zwanego nurtu Hard and Heavy. Właściwie to jeszcze...
1: Zaskakujące, że w tej audycji rozmawiamy o takiej muzyce, nie uważasz?
0: Troszkę jestem zaskoczony, bo powiem ci, że tutaj czasem odbywały się takie audycje, gdzie przychodził gość, aha, gdzie mieliśmy się nastawić na muzykę i się okazało, że oprócz tego, że puszczaliśmy, mówiąc kolokwialnie, muzykę, to samą właściwie, z samymi nutkami audycja wiele wspólnego nie miała. No, ale znaczy, dzisiaj, tak, dzisiaj nadrobimy, tak, i spróbujemy się wpisać jak najbardziej w konwencję programu, aczkolwiek ciężko też powiedzieć, co konkretnie jest konwencją tego programu, bo staram się, żeby program był...
1: Niekonwencjonalny.
0: Konwencjonalnie niekonwencjonalny. Przed chwilą usłyszeliśmy Horse Cold War z 94 roku od Pride and Glory.
1: Jedna z najważniejszych płyt w moim życiu, naprawdę.
0: A ja ci powiem, że to jest najlepsza płyta tego zespołu.
1: Skąd wiesz?
0: Tak czuję, wiesz co? Takie mam wrażenie. A co, masz inne zdanie? No na pewno w pierwszej trójce, nie?
1: Muszę to przemyśleć, wiesz co, odezwę się do ciebie. Napiszę ci maila.
0: Słuchajcie, Pride and Glory w 94 roku wydało płytę zatytułowaną Pride and Glory. No i jest to jedyna płyta tego zespołu. No,
1: ale to jest gigantyczne dzieło, fantastyczna płyta. Jeżeli nie znacie tego, to musicie to nadrobić. To, co Zak zagrał tam, muzyka bez kompleksów, przestrojone gitary, fortepiany, harmonika ustna, gitary akustyczne, chórki, generalnie wszystko bez kompleksów. Kawał świetnej
0: bogactwo
1: muzyki. Naprawdę.
0: Bogactwo, krótko mówiąc. A tak sobie od razu jeszcze pomyślałem, tak trochę przeskoczę teraz z wątku Pride and Glory, aczkolwiek nie bez przyczyny jakoś te słowa mnie kierują w kolejny wątek, bo rzeczywiście duma i chwała, jeśli chodzi o imprezę Bochnia Rocks i w ogóle o twoją twórczość, o twoją działalność w Bochni, bo no Bochnia to jest niewielkie miasto. Ile tam macie mieszkańców? Trochę ponad 28 tysięcy.
1: Tak, tak, coś koło 30 tysięcy.
0: I teraz okazuje się, że do takiej miejscowości jak Bochnia przyjeżdżają artyści z całego świata i często zdarza się też tak, że grają w Polsce jedyne koncerty.
1: Tak, tak.
0: Też fajnie, jak zwróciłem kiedyś uwagę, jak chyba nawet razem ze swoją żoną byliście na wywiadzie i zwróciliście uwagę na to, że gdy artyści przyjeżdżają do Bochni i na przykład mają koszulki trasowe, to na tak, plecach mają tak wypisaną listę koncertów i wśród tych koncertów mamy tam miasta, nie wiem, powiedzmy ze Stanów,
1: duże, tak,
0: jakieś duże miasta europejskie.
1: Mam taką koszulkę Ryciko Cena, który był u nas kilka lat temu i była koszulka akurat z trasy amerykańskiej i europejskiej. Była, wiesz, połowę pleców to były miasta, wielkie miasta amerykańskie, a druga połowa to były, wiesz, to była Praga, tam załóżmy Wiedeń, Monachium, i między tym wszystkim była Bochnia. Jestem dumny z tego bardzo. To jest fantastyczne, a to znaczy, że nie ma granic. To. Wiesz co, żartuję sobie teraz, bo w styczniu robimy koncert Jazz Sabbath. Kojarzysz trio jazzowe Adama Wakemana, czyli klawiszowca Ozziego i Black Sabbath. Założył trio jazzowe, gdzie grają improwizowane wersje utworów Black Sabbath i grają trasę teraz. Zresztą Adam Wakeman dostał Grammy za wykonanie jakiegoś utworu, nie pamiętam teraz którego, na koncercie pożegnalnym Ozziego. I są, grają w czterech największych polskich miastach. W Poznaniu, w Warszawie, Gdańsku i Bochni.
0: No i pięknie, ale powiedz mi, czy ty się czujesz doceniony przez włodarzy miasta, czy jesteś w jakiś sposób...
1: Nie wiem, czy my możemy przeklinać tu na antenie?
0: Delikatnie, ale co, aż tak jesteś podniecony tym faktem, czy chciałbyś złożyć jakieś skargi, zażalenia?
1: Nie, nie, wiesz co, nie chcę ani się żalić, chodzi o to, że wiesz co, my to robimy... Kiedyś rozmawiałem ze starym burmistrzem naszego miasta, który już w tej chwili jakby nie obejmuje tego stanowiska, i rozmawialiśmy i on mi mówi, dobrze, fajnie, super, natomiast wychodząc powiedziałem mu, panie burmistrzu, z panem czy bez pana będę to robił. Jakby to jest, na tym chcę zamknąć temat, bo generalnie nie chcę się żalić, bo chodzi, ja to robię, Krzysiu, tak jak ci powiedziałem, dla
0: siebie. Swojego zamiłowania.
1: Ja nie potrzebuję ani kogoś na siłę angażować w to, wiesz. Jeżeli ktoś docenia to i widzi w tym potencjał i tak uważa, że warto, to ja oczywiście potrzebuję pomocy, bo ja mogę większe rzeczy robić i czasami różnie bywa, wiesz. Czasami jest bardzo dobrze, a czasami trzeba powalczyć, wiesz. Także, no, ale Nie żałuję ani jednej rzeczy, którą zrobiliśmy. Przeżyłem wiele niesamowitych chwil na samych koncertach, czy w kontaktach z tymi ludźmi. Wiele z tych kontaktów zaowocowało moją płytą właśnie, bo jakby cała idea tego powstała mocno w oparciu o Bochnia Rocks, dlatego, że z wieloma z tych ludzi się zaprzyjaźniłem. Właśnie tam z Bumblefootem, czy z Rowanem Robertsonem, gitarzystą Dia. Wiesz, jak ja byłem w szkole średniej, to on wtedy jako 18-latek, Rowan Robertson, nagrał Lock Up the Wolves.
0: Lock Up the Wolves, no właśnie. No. To tam
1: 90. I wiesz co, ja wtedy zaczynałem grać, grałem coś na gitarze, a chłopak ode mnie 2 lata starszy grał stadiony, wielkie koncerty grał z Dio. I zawsze kocham tą płytę, uwielbiam ją. I jak się dowiedziałem, że on się pojawia w Europie i zaczyna grać trasy, to byłem zachwycony. Jak dostałem propozycję, żeby zrobić jego koncert, to było coś, spełnienie pewnych marzeń, bo ja chciałem gościa poznać, wiesz. Mając te wspomnienia w głowie, no chciałem z nim mieć kontakt. I w tej chwili, no, Ghost of Rock, słyszeliśmy jego partie gitarowe, jego solo.
2: Superowo.
1: I kilkukrotnie był już, i to w różnych składach, z Dougie White'em w Bochni grał. Wiele fajnych sytuacji się wydarzyło i bardzo sobie to cenię.
0: To ja teraz oficjalnie apeluję do władz Bochni. Ludzie, macie gotowy produkt człowieka, który robi wszystko, żeby tam rock and roll nie umierał, a jak się okazuje, to rock and roll ma się bardzo dobrze i macie właściwie gotowy produkt, pod który tak naprawdę możecie się podpiąć i zrobić sobie nawzajem dobrze. Moglibyście naprawdę z tego skorzystać i byłoby możliwe, że jeszcze lepiej. Ale to już piłeczka po waszej stronie. A tymczasem wrócimy do naszej playlisty, naszej setlisty dzisiejszej i na niej znalazł się numer Lodger z płyty Invincible Shield, którą bardzo lubię i wiem, że...
1: Ja też uwielbiam, uwielbiam.
0: I też zaraziłeś żonę tą płytą podobną.
1: Wiesz co, żona jeździ ze mną często w trasy i jedziemy na przykład 7 godzin samochodem i generalnie w pewnych sytuacjach nie ma wyjścia.
0: Ale w tym przypadku podobno nie omija żadnego numeru.
1: Jak najbardziej. Żartuję sobie, bo kochamy z Elą tą płytę od pierwszego do ostatniego numeru i moja żona jest bardzo wybredna, dużo bardziej ode mnie, jeżeli chodzi o piosenki, tą muzykę, którą słuchamy, ale ostatnio mi powiedziała, że tam nie ma słabego numeru, że lubię wszystkie. Prawda, Ela? Kiwa głową, że tak.
0: W ogóle ciekawostką jest to, że ja się dowiedziałem dopiero, jak tę płytę odsłuchałem sobie w całości, że Lodger to nie jest numer, który został skomponowany przez Priestów.
1: Tak, tak, to jest...
0: Tylko
1: to jest
0: przez ktoś, Boba Holligana Juniora.
1: Ja to też śledziłem, widziałem.
0: I
1: to,
0: tak. Później jeszcze doczytałem się, że to nie jest pierwsza przygoda Priestów z Holliganem.
1: Już pisał coś dla
0: Okazało się, że prawdopodobnie z tego, co wyłuskałem gdzieś tam z neta, pisał dla nich takie numery jak na przykład Take These Chains albo Some Heads Are Gonna Roll, Roll.
1: Taka Take These Chains też znakomity numer, uwielbiam.
0: I też lubię, oczywiście. A oczywiście sam tytuł w ogóle, Lodger, to jest nawiązanie bezpośrednie do filmu w reżyserii Hitchcocka z 1927 roku. The Lodger, A Story of the London Fog. Film na polski był tłumaczony po prostu jako Lokator. To posłuchajmy może tego pięknego numeru.
1: Piękny numer.

0: Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razor Light. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festiwal Praga. Poleca SK Rock.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama. Człowiek z metalu w SC Rock.

0: Bez podtekstu. No i jesteśmy z powrotem. Nie wiem, czy usłyszeliście, jak mówiłem bez podtekstów. W sensie nie, że coś mówiłem bez podtekstów, tylko konkretnie te słowa wypowiedziałem, czyli bez podtekstów, bo się w międzyczasie okazało...
1: Ja się przyznałem do tego, że moim ukochanym numerem Teza, który gramy na żywo, to jest bez podtekstów. Uwielbiam ten numer, uwielbiam ten riff, to jest w ogóle największa frajda grać go.
0: A powiedz mi, Piotrek, bo tu ja tylko przypomnę, że waszym moim gościem Piotr Lekki, między innymi z zespołu TSA MNKWL, ale dzisiaj rozmawiamy w dużej mierze o Piotrka solowej twórczości. Powiedz mi, bo oprócz tego, że jesteś w TSA, oprócz tego, że prowadzisz Bochnia Rocks, oprócz tego, że jesteś producentem muzycznym, to masz też taki projekt o dosyć kontrowersyjnej nazwie.
1: Tak, tak.
0: PiS.
1: Tak.
0: Ale raczej przez jedno S.
1: Wiesz co,
0: czy jak Józef Styczyński dołącza, to może być wtedy 2S?
1: Tak, jest 2S, ale to jest wtedy spis, żeby było bezpiecznie. Rozczarowałem cię, prawda?
0: Delikatnie, ale to też ma swój urok, bo ten spis też można na różne sposoby pewnie sobie tam interpretować. W każdym razie sama ta nazwa PiS, ewentualnie PIS, za tym, no trzeba to nazwać chyba projektem, chociaż ja nie lubię za bardzo tego słowa, ale w tym przypadku można tak powiedzieć, bo to jest takie zestawienie muzyków, czyli Piotra Lekkiego i
1: Sierścia,
0: czyli Roberta Mastalerza
1: z Czterech Szmerów.
0: Z Czterech, tak. Szmerów. Gdzie gracie na gitarach akustycznych,
1: tak,
0: i to śpiewacie,
1: jest tak? Ten projekt powstał, no nie wiem, ile, ze 17 lat temu. I powstał jako duet.
0: Ja gram w liceum, jak byliście.
1: Ja grałem na... Dziękuję, cóż za miły młody człowiek. Ja gram na gitarze akustycznej, Sierściu śpiewa, wiesz. Natomiast on potem zaczął, nasze dziesięciolecie wpadł do nas Jurek Styczyński i tak przez zasiedzenie został z nami i powstał spis, ale zdarza się nam grać z Markiem Radulim i wtedy jest spis i Marek Raduli gościnnie.
0: Czyli zdarza się, że... Czyli zdarza się, że jest więcej niż jedna gitara wtedy.
1: I kiedyś graliśmy trasę, tak, również z Wojtkiem Hoffmanem, także to, wiesz, to jest moje ukochane dziecko, słuchajcie, nieprzewidywalne. Bywały koncerty, gdzie graliśmy, na przykład ja sobie już do mojego pedalboardu akustycznego wsadziłem zegarek. Bo czasem ludzie muszą do domu wracać, wiesz.
0: Byście jeszcze grali i grali. No i właśnie
1: otwarte
0: tutaj,
1: formy, zabawa.
0: Jeśli chodzi o te pytania, do których nawiązałem na początku naszego teraz wejścia, to czy ty lepiej się czujesz grając na gitarze elektrycznej czy akustycznej, czy to zupełnie ma znaczenia dla ciebie?
1: Wiesz, ja się generalnie staram dobrze czuć.
0: O, to jest znakomita postawa. Staram się dobrze czuć na co dzień.
1: Słuchaj, uwielbiam, my z Teza zagramy też akustyczne koncerty. Ja kocham granie akustyczne, ale z Teza jednak jakbym miał decydować, to wolę elektrycznie. Wolę odkręcić Marshalla.
0: Ale ja nie mówię, że z Teza, tylko ogólnie, wiesz. Jak wiesz, jak masz wyjść na scenę i coś grać, to...
1: Ale to są światy, które są jakby integralne, wiesz, zintegrowane ze sobą i bardzo ważne obydwa.
0: Nie, no bo pytam, bo wiem, że niektórzy gitarzyści mają taką, no nie wiem, może to za duże słowo, awersję do gitary akustycznej, ale jednak czują się pewnie, jednak jak wiesz, jest ten piec rozkręcony, jest to brzmienie elektryczne, a akustyka traktują tak trochę po macoszemu, no dobra, coś tam poplumka się i będzie okej, okay, tam jak balladę trzeba zagrać, to zagram.
1: Granie we dwójkę to jest największe wyzwanie, jakie mi się trafia zawsze, bo nie ma gdzie uciec, nie masz bębniarza.
0: No
1: ja jestem rytmem, a mój przyjaciel Sierściu jeszcze często fantazjuje. My nie mamy nigdy setlisty, wiesz? I on mi wymyśla coś nagle i zapowiada, ja czekam i zaczynam cierpnąć.
0: Ja znam ten numer.
1: Jak to się skończy, wiesz? I on nagle mówi tytuł i ja się zastanawiam, tak, w jakim tempie, w jakiej tonacji, co, wiesz, co mamy zagrać na tej zasadzie, wiesz. Ale to jest świetne, bo to żyje, rozumiesz, ta muzyka jest żywa. Jeszcze granie z Jurkiem Styczyńskim, czy z Markiem Radulim, największymi gitarzystami w tym kraju, to jest coś fantastycznego, wiesz. Tak jak mówię, zaczynamy w tym punkcie, ale gdzie dopłyniemy, to już życie pokazuje.
0: Słuchaj, ja jadąc tutaj do radia, myślałem o rozwinięciu tego akronimu PIS. Zastanawiałem się, bo niby pod tym kryje się ten, że Piotrek i Sierściu, no ale kto wie, co tak naprawdę tam się kryje. No i sobie pomyślałem, że mówię, może po prostu, na przykład pudła i struny, może być, ale później sobie pomyślałem, może też być na przykład piękny i szarmancki.
1: A kto jest piękny?
0: Aha, no właśnie.
1: Dziękuję.
0: No i ty powinieneś mi odpowiedzieć teraz,
1: wiesz,
0: na ile się czujesz piękny, ile szarmancki, a może wiesz, piękny i szarmancki i Sierściu.
1: O tak, właśnie, to jest znakomity pomysł, dzięki.
0: Sierściu ucałowyłem, cię pozdrawiamy. Ale wiesz co, przyszło mi jeszcze do głowy kilka innych nazw i powiedz mi, która najbliżej byłaby prawdy, która by najbardziej pasowała do rozwinięcia tego właśnie akronimu. Czy byłoby to właśnie pudła struny, piękne szarmanckie, ale dalej mamy tak. Pieszczoty i stosunki. Ewentualnie, pozostając w tej tematyce i w tym klimacie, posuwanie i stukanie, ale może być też...
1: To się bardzo kojarzy z grą na gitarze akustycznej, posuwanie i stukanie.
0: O tym
1: stukanie,
0: pomyślałem,
1: prawda?
0: Właśnie. Może być też bardziej tak oficjalnie piękno i sztuka, albo to, co następuje po koncertach, czyli pieniądze i sława.
1: Oj. Okay. Wiesz co, muszę ochłonąć chwilę, ale wykorzystam chyba wszystkie te twoje propozycje. Co do tantiem, to się dogadamy po audycji.
0: Ja tam nic z tego nie chcę, naprawdę. 90% mi wystarczy.
1: Wszyscy
0: już
1: tak mówią, a potem spotkamy się w sądzie.
0: To może robi się troszkę niebezpiecznie. Posłuchajmy, co tu mamy. Coś od Anthraxa teraz, tak?
1: Tak.
0: The devil you know. To posłuchajmy, a za chwilę wracamy jeszcze do tych
1: Anthrax.

0: cieszę się.
1: Born to Lose to jest numer, podejrzewam, że bliski sercu albo serca Piotra Lekkiego.
2: Jak który... cały Motorhead, wiesz.
1: No i właśnie, jak sobie pomyślałem, jak cały Motorhead, bo ty jesteś taki mocno z Motorheadowiały, nie?
2: Spotkałem kiedyś Lemiego osobiście, z Sierściem zresztą, w Warszawie. Udało się nam kiedyś z nim parę słów zamienić.
1: Ale tak poza sceną, gdzieś na mieście po prostu przy okazji jakiegoś
2: przyjazdu? To znaczy, że to było po koncercie. Konkretnie opowiem to, mogę opowiedzieć szybko tą historię. Wiem, że nie mamy dużo czasu, ale Sierściu był taki moment, że był na Wyspach Brytyjskich, tam pracował i kupił Audi, samochód z kierownicą po drugiej stronie. Na brytyjskich numerach przyjechał tym samochodem do Polski i akurat pojechaliśmy na ten koncert. Ja mam szwagra, który się zajmuje poligrafią, zrobił nam to logo na masce, takie duże, i przyjechaliśmy tym samochodem pod stodołę. Gościu myślał, że jesteśmy z Motorheadu i nas puścił na parking. Poważnie, mam zdjęcia, przyślę ci zdjęcia, jeżeli, żeby to uwiarygodnić, ale tak było. I wtedy było tak, że właśnie myśmy wtedy Phila Campbella spotkali, bo za stodołą z tyłu stał ich autobus, a po koncercie Lemmy wsiadł w busa i pojechał do hotelu. I myśmy wsiedli w samochód Sierściowy i pojechaliśmy za nim. I to była pierwsza, druga w nocy. On się zatrzymał przed hotelem, wysiadł z busa, myśmy zatrzymali się za nim i był on, kierowca busa, i ja, mój szwagier i Sierściu. I mieliśmy chwilę, Sierściu mu opowiadał, że pracuje w Tesco. Oczywiście ściemniał wtedy, ale że pracuje w Tesco na Wyspach i nie zapomnę do końca życia tego.
0: Really?
2: Piękna historia, naprawdę.
1: Fajnie.
2: To zdjęcie mam na ścianie w kuchni, u mnie wisi.
1: Sierściu.
2: Akurat nie, ze szwagrem i z Lemmy. Sierściu osobno.
1: No, Sierściu osobno sobie zrobił w Tesco.
2: Tak.
1: Piotrek, słuchaj, bo tak, czas nam ucieka nieubłaganie. Jest 21:58, a na zakończenie chciałbym, żeby jeszcze wybrzmiał numer, który dzisiaj jest oficjalnie.
2: Tak. Fantastycznie.
1: Na prapremierze w ST Rock, The Enemy of Good. I czy coś chciałbyś zdradzić związanego z tym numerem? Kto tam może zagrał, a może coś zdradzić więcej na temat kolejnych numerów, których jeszcze nie wypuściłeś?
2: Ten utwór na gitarze zagrał mi Ron Bumblefoot Tal, o którym rozmawialiśmy, i to był mój prezent na 50. urodziny od niego. On mi to nagrał w prezencie. Fantastyczny prezent, który zostanie do końca mojego życia ze mną i zostanie po mnie jeszcze. To jest, jestem zachwycony. Posłuchajcie, co facet tam robi na gitarze, bo to jest gitarzysta, który gra na dwugryfowej gitarze, gdzie jeden gryf jest bez progów i to bardzo wyraźnie słychać. On w tej solówce gra część na bezprogowej, potem na progowej, potem znowu na bezprogowej, więc to jest świetna sprawa. Na pewno nagra Vinny Appice, on zagrał dla mnie w trzech utworach na tej płycie. Na basie gra Francesco Caporaletti, to jest mój przyjaciel, wieloletni, wielokrotnie bywał w Bochni jako muzyk sesyjny z różnymi gwiazdami. On z Ripperem Owensem w tej chwili jest w trasie, z Dougie White'em, no mógłbym wymieniać, i bardzo się przyjaźnimy, i on nagrał dla mnie też w dwóch utworach na płycie, zagrał na basie. Natomiast na płycie również pojawił się na przykład Brian Tisci, bo to jest moich dwóch ukochanych bębniarzy, Brian Tisci i Vinny Appice, i tak się złożyło, że udało się z nimi zarejestrować te ślady.
1: No i wcześniej też zakumplować.
2: Wiesz co, Tisiego nie znam tak dobrze, chociaż rozmawiałem z nim dwa dni temu przez mail, drogą mailową, i to powiem wam ciekawostkę, nie wiem, czy powinienem to zdradzać, ale
1: nikomu nie powiem, spokojnie.
2: Podpisałem utwory, że grał z Billy Idolem, że grał z Ozzy Osbornem i w Dead Daisy, które kocham i jeszcze z nim najbardziej kocham, a on mnie prosił, słuchaj, mogłeś to Dead Daisy wywalić stamtąd, napisz Gene Simmons, o, tak. Dostaliśmy, tak?
1: A dostaliśmy dzisiaj zdjęcie od szwagra.
2: Widzisz, maska jest.
1: A, jest. No. Jest trójka, no. No.
2: I z jakiegoś powodu nie chcę się chwalić tym... Okay. No, życie, no.
1: Tak, no to nie będziemy wnikać, ale też spokojnie nikomu o tym nie powiemy.
2: Super, liczę na to. Słuchajcie, ani pary z ust.
1: Piotrek, bardzo dzięki za dzisiaj.
2: Ja dziękuję, Krzyśku.
1: I co, na zakończenie puścimy muzyczkę. Także śledźcie Piotrka, niekoniecznie tak jak on z Sierściem Lemiego może, ale śledźcie go na przykład w mediach społecznościowych. Chyba, że nie masz nic przeciwko.
2: Głos, który otwiera ten numer, to jest właśnie głos Vinny Appice'a, który kiedyś jak był w Bochni, to zagrałem z nim Neon Nights Dio. I on wtedy powiedział, jak zaprosił mnie na scenę, powiedział: Two guitars now, like Judas Priest.
1: O, fajnie. Także waszym i moim gościem dzisiaj był Piotr Lekki. Na zakończenie coś z jego, czy mogę powiedzieć, dzieła życia?
2: No mam nadzieję jeszcze coś zrobić w życiu, ale jak to, na pewno
1: ale jedno z dzieł
2: to
1: życia.
2: To jest bardzo ważna dla mnie płyta, bardzo ważna już w tej chwili, chociaż jeszcze nie wyszła.
1: Okej, okay, czyli na zakończenie dzisiejszego programu, za który wam serdecznie dziękuję, numer The Enemy of Good.
2: Ja też wam bardzo dziękuję.
1: Dzięki, Piotrek. Two guitars now, like Judas Priest.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W jednej z południowoafrykańskich winnic przez teren gospodarstwa maszeruje stado około, uwaga, 800 kaczek bigusów. Pełnią konkretną funkcję, pomagają chronić winorośle przed szkodnikami i wspierają ekologiczny sposób prowadzenia upraw.
2: No właśnie, czy ten system działa dobrze, czy niedobrze? Postanowiliśmy wysłać reportera i zapytać samych zainteresowanych.
3: Jest sprzęt, który potrafi być raz większy, raz mniejszy i chyba najciekawsze w tym wszystkim jest to, że rzadko kiedy zależy to od jego właściciela.
2: No, czyli teraz każdy z nas po jednym przykładzie sprzętu, który potrafi być mniejszy lub większy.
1: Albo na przykład, nie wiem, taka jest taka ryba, która nazywa się rozdymka, tak?
2: To Aśka ma zaliczone. Balon z halem, jak jest cieplej i zimniej, to się zmienia objętość.
4: No? Ja jeszcze muszę pomyśleć.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Book Nature Festival. Tu płynie muzyka. Już 3 lipca w parku w Wyszkowie wystąpią Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz, Zalewski. Kolejne elektryzujące koncerty i afterparty na plaży czekają na Ciebie 4 lipca. A 5 lipca joga w parku, turniej, street basket i kino plenerowe. Book Nature Festival. Bilety już w sprzedaży na biletyna.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.